0: Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

This live for na antenie akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, 4 minuty po godzinie 7. Wstajemy, rozbudzamy się, rozpoczyna się nasza poranna audycja Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Dzień dobry. Same dobre kawałki z nami. Także już teraz Velvet Revolver w waszych głośnikach.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Radio Z.

Judas Priest i Breaking the Law w Akademickim Radiu Centrum. Moi drodzy, my musimy sprawdzić sobie, jaka będzie dzisiaj pogoda, no bo niedługo pewnie wychodzicie z domów albo już wyszliście, ale i tak wam powiem. Aktualnie mamy 18 stopni, a temperatura odczuwalna to 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne 1010 hektopaskali, przez co biomet jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, ale uwaga, temperatura wzrośnie dzisiaj do 31 stopni i będzie naprawdę, naprawdę słonecznie. Powiedziałabym nawet, że złoto na niebie, prawie jak w tej piosence od The Black Keys. Gold on the ceiling już teraz w waszych głośnikach.

Organek i Kate Moss na 98,2 FM. My mamy już 18 minut po godzinie 7, także to idealna pora na przegląd naszych lokalnych mediów. No i mam tutaj dla Was dwa artykuły. Jeden bardziej, no nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Drugi bardzo pozytywny, także zacznijmy może od tych bardziej negatywnych rzeczy. Na stronie Kuriera Lubelskiego mamy taki artykuł. Decybele kłopotów. Ostry spór wokół przyszłości terenów po dawnych zakładach tytoniowych. No i tutaj rzeczywiście jest dramat podobno, jeżeli chodzi o dogadanie się. Jest to otwarcie drogi do rewitalizacji i możliwości sięgnięcia po duże dofinansowania, tak przekonują zwolennicy. No i z drugiej strony mówią, że może doprowadzić do zamknięcia firm. Tak właśnie przeciwnicy tutaj odpowiadają. Jest bardzo, bardzo ostry spór, jeżeli chodzi o plany zagospodarowania terenów dawnych zakładów tytoniowych. Więcej na ten temat przeczytać możecie na stronie właśnie Kuriera Lubelskiego. Są tutaj wypowiedzi różnych osób z każdej ze stron. Także warto sobie przeczytać. Tak samo mieszkańców, którzy tam niedaleko sobie mieszkają. Ale my przechodzimy dalej. Na stronie Dziennika Wschodniego mamy taki artykuł. Darmowe przejazdy i retro Ikarus. Lublin świętuje tydzień mobilności. Lublin przyłącza się do Europejskiego Tygodnia Mobilności. Międzynarodowa akcja odbędzie się w dniach 16-22 września. Hasło tegorocznej edycji to mobilność dla każdego. Organizatorzy stawiają na promowanie ekologicznych form transportu i bezpieczeństwa drogowego. No i moi drodzy, nie dość, że dzieciaczki będą miały lekcje z policjantami i z przedstawicielami, na przykład między innymi MPK w Lublinie, no to będzie też dzień, w którym wszyscy będą mogli jeździć za darmo komunikacją miejską. 22 września, we wtorek, tego dnia wszyscy pasażerowie komunikacji miejskiej w Lublinie będą mieli przejazd za darmo. Zwolnienie z opłat dotyczy wszystkich linii kursujących na zlecenie ZD i TM. Także, moi drodzy, jest z czego się cieszyć. Będziemy mieli jeden darmowy dzień na przejazdy. Dzieci nauczą się, jak bezpiecznie poruszać się w ruchu drogowym. No i co? Władze miasta przekonują, że inicjatywa właśnie ma na celu zmianę nawyków transportowych mieszkańców miast. Może będzie mniej korków?

0: Na zegarach 7.31 sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, Alej Racowickiej nie w najlepszym stanie, tak samo krakowskie przedmieście. Tam już powoli zaczyna nam się robić coraz większy ruch. Okopowa i 3 maja, nie ma jeszcze tragedii. Wileńska i Głęboka, tutaj postoicie chwilę dłużej, tak samo Krzaśnicka. Patrząc dalej, Pagi w stronę Głębokiej, tam robi się coraz większy ruch, tak samo. Patrząc dalej, rondo przy bohaterów Monte Cassino, tam również trzeba postać chwilę dłużej. Zana i Mełgiewska przy Gospodarczej, tam również tworzą nam się korki, tak samo turystyczna w stronę Grafa. Z tego co widzę, to jeszcze Aleja Kraśnicka przy Jana Pawła. Tam również możecie chwilkę dłużej postać. Jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ten flash na antenie Akademickiego Radia Centrum. Nie wiem jak wam, ale mi to bardzo się kojarzy z takim jesiennym klimatem. Bardzo jesienna piosenka, jeżeli o to chodzi. No a jesień już niedługo się zaczyna i uwaga, uwaga, w tym roku będzie wyjątkowo. No bo jesień kalendarzowa i jesień astronomiczna rozpoczynają się tego samego dnia, 23 września. Także już niedługo, w środę 23 września, będzie można oglądać znowu Zmierzch i puszczać, a to w sumie zobaczycie co puszczać. A teraz bajka i pytanie.

Queens of the Stone Age z kawałkiem Feel Good Hit of the Summer na 98.2 FM. No wakacje niestety się już powoli kończą, dla niektórych się już skończyły, ale to dobrze, bo uwaga, trzeba się uczyć. I tak, były ostatnio wyniki badań, zostały one opublikowane. PISA zrobiło badania, w których mierzy się umiejętności 15-latków w umiejętnościach m.in. matematycznych, rozumieniu czytanego tekstu i rozumowaniu w naukach przyrodniczych. No i polscy uczniowie, uwaga, byli jednymi z najlepszych w Unii Europejskiej. Generalnie, jeżeli popatrzymy na te wyniki, to na przykład, jeżeli chodzi o umiejętności matematyczne, Polacy zdobyli średnio 484 punkty, a średnia w Europie to 463 punkty. No i w każdej z tych kategorii jest właśnie taki duży przestrzał. Była od nas lepsza Estonia i Finlandia, ale generalnie jest bardzo, bardzo dobrze. Jedyne, o co martwią się naukowcy, to o to, że najbardziej niepokojące jest właśnie to, że coraz gorsze są globalne wyniki czytania ze zrozumieniem. I dzieci ponoć mają coraz większy problem, żeby zrozumieć, co się do nich mówi, a najbardziej co chyba czytają, ale to w sumie z tym, co się do nich mówi, to chyba powinni najbardziej wypowiadać się o tym rodzice. No a teraz wróćmy sobie właśnie do tych czasów, czego słuchali kiedyś rodzice. Za moich czasów The Rolling Stones, już teraz.

0: Sam Fender i Will We Talk na 98.2 FM, a na zegarach mamy już godzinę 8, także to pora na wydarzenia, które przygotowała dla Państwa Maria Monsior.
1: Lubelski Festiwal Nauki przed nami. Powiemy także o atrakcjach, jakie czekają na mieszkańców miasta z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Uczelnie w naszym mieście misję budowania mostów między środowiskiem akademickim a społeczeństwem realizują konsekwentnie. Przed nami 22. edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do uczniów, nauczycieli i studentów, ale także mieszkańców miasta, regionu i kraju. W tym roku odbędzie się pod hasłem Ciekawość vis vitalis nauki. W programie położono nacisk na nowoczesne technologie, kosmos czy innowacje, a na uczestników czekają między innymi warsztaty, wykłady, pokazy i wystawy.
2: To okazja z jednej strony, żeby zaprezentować to, co najważniejsze, najciekawsze na lubelskich uczelniach, to, co się dzieje, to, czym staramy się zainteresować naszych studentów, ale wychodzimy w przestrzeń miejską po to, ażeby pokazać, że nauka jest rzeczą niezwykle ważną, niezwykle ciekawą, dającą szansę na rozwój osobowościowy, na rozwój swoich zainteresowań.
1: Mówi profesor Radosław Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w dniach od 19 do 25 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia. Lublin włącza się w Europejski Tydzień Mobilności. Jakie atrakcje czekają na mieszkańców? Tematem przewodnim tegorocznej kampanii jest Mobilność dla każdego, który zakłada zapewnienie wszystkim dostępu do bezpiecznego, zrównoważonego i przystępnego transportu. Miasto włącza się w tę ogólnoeuropejską inicjatywę już od ponad 17 lat. Z tej okazji 20 września mieszkańcy będą mogli bezpłatnie przejechać się zabytkowym pojazdem Ikarus. Będzie on odjeżdżał z Placu Zamkowego o godzinie 13.15, 14.15 oraz 15.15. Nie obowiązują zapisy, jednak należy pamiętać, że liczba miejsc jest ograniczona. Pełna trasa przejazdu jest dostępna na stronie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Ponadto 22 września podczas Dnia Bez Samochodu, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Lublin, każdy podróżuje bezpłatnie wszystkimi liniami komunikacji miejskiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. W ramach programu Dobry Start do rodziców z regionu trafiło dotychczas ponad 57 milionów złotych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że nadal można składać wnioski o 300 zł na pomoc w zakupie wyprawki szkolnej. Placówka do ubiegłego tygodnia otrzymała takie podanie na ponad 214 tysięcy uczniów z naszego województwa. Wsparcie otrzymało już 9 na każdych 10 rodziców. Wnioski, które wpłynęły do końca wakacji i są prawidłowe, zostaną rozpatrzone do 30 września. Zgłoszenia można jeszcze wysyłać do końca listopada za pośrednictwem portalu e-ZUS, aplikacji mobilnej mZUS czy przez rządowy portal Empatia i Bankowość Elektroniczną. Warto także pamiętać, że jeżeli dziecko zmienia od września szkołę, nową placówkę należy wskazać we wniosku. Tożsamość rozpięta między światem emigracji a tradycją kraju przodków. Przed nami wernisaż wystawy Wędrówka przez życie Inka Zamojska – Malarstwo. Mimo że artystka urodziła się w Kanadzie, to właśnie Polska jest jej głównym miejscem na ziemi. Jadwiga Inka Zamojska to córka ostatnich właścicieli Kozłówki. Jej stałe powroty do ojczyzny zaowocowały intensywną pracą twórczą, która jednocześnie daje artystce poczucie bycia u siebie. Odwiedzający będą mogli zobaczyć na ekspozycji dorobek malarki twórczyni, łączący rodzimą wrażliwość z amerykańskim podejściem do kompozycji. Na wernisaż pójdziemy w najbliższą niedzielę na godzinę 16 do Dworku Kościuszków w Ogrodzie Botanicznym UMCS. Wystawa będzie dostępna do 10 października.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie termometry wskazują 20 stopni, a temperatura odczuwalna to 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1010 hektopaskali przez sobiometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura wzrośnie dzisiaj do 31 stopni.
3: Reklama.
4: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj. Wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: 5 minut po godzinie 8. Rozpoczynamy kolejną godzinę naszej porannej audycji Głowa do Góry. Przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Moi drodzy, pora wstawać, już 8. Dzieci od 5 minut mają już lekcje. My pewnie jedziemy do pracy. Niektórzy są w niej od 7, tak jak ja. Ale muzyka najlepsza z nami. Także już teraz POD i Youth of the Nation w waszych głośnikach.

Crystal Palace i Jerk It Out na antenie akademickiego Radia Centrum. Moi drodzy, mam takie informacje, że czasami po prostu można stracić wiarę w ludzkość. Słuchajcie tego. Co to za informacja? Ochotnicza Straż Pożarna z Żabiec zrobiła sobie akcję zbierania puszek. 4 miliony butelek i puszek. Chcieli za to kupić właśnie nowy wóz dla OSP w Żabcach. No i moi drodzy, odkładali już 2 miesiące, zbierali te puszki, mieszkańcy im pomagali, udało im się zebrać 145 tysięcy w ogóle już tych puszek i butelek. No i moi drodzy, ktoś się nie bał i je zabrał. Ktoś się nie bał i je zabrał i teraz są poszukiwania właśnie tych puszek. Wątpię, że komuś uda się znaleźć właśnie tego... To złą osobę, rabusia tak zwanego, no ale tutaj, moi drodzy, rozstawiono aż 50 punktów, do których mieszkańcy wrzucali właśnie te puszki i butelki plastikowe i chcieli pokazać, że mogą coś razem osiągnąć własnymi siłami jako społeczeństwo, a tutaj ktoś się po prostu nie bał i ukradł. No także niestety, nieładnie, bardzo nieładnie, no ale po prostu trzeba będzie teraz poszukać, kto to zrobił. Funkcjonariusze już zabezpieczyli tam wszystkie ślady na miejscu kradzieży, no i mają przeglądać nagrania z monitorów. Także dowiemy się może niedługo, kto to zrobił, a jeżeli nie, no to można zbierać butelki w Żabcach dalej. Nic z tym nie poradzimy na to nic, po prostu trzeba się rozbudzić. Motley Crue już teraz.

The Afghan Wings z kawałkiem My Lover. No i moi drodzy, kilka... Wczoraj, chyba czy tam przedwczoraj w Warszawie, przed Centrum Cyfryzacji odbył się protest robotów. No i właśnie to... W całym świecie już teraz o tym huczy po prostu, we wszystkich mediach społecznościowych. Ja sama widziałam już nawet dzisiaj na Instagramie i na TikToku 6 takich filmików o tym, że roboty w Polsce protestowały. No i ludzie są trochę przerażeni, bo nie wiedzieli na początku, o co chodzi. Myśleli, że po prostu wyszło 30 robotów na ulicę i zaczęło sobie protestować. A chodziło tutaj o robotyzację na rynku pracy. O to, że ludzie martwią się, że niedługo roboty przejmą właśnie ich zawody, że nie będą mieli gdzie pracować. No bo na przykład pracownicy biurowi nie będą już potrzebni, bo przecież AI będzie mogło to zrobić. I chodzi o to, żeby pracownicy mieli takie zabezpieczenie, żeby byli zapewnieni, że roboty albo sztuczna inteligencja na pewno nie zabierze im pracy w miejscu, w którym właśnie w tym momencie pracują. Także tutaj bardzo fajna inicjatywa moim zdaniem, bo zwłaszcza w branży medialnej jest to coś, o co większość osób się bardzo, ale to bardzo martwi. Aczkolwiek moim zdaniem nic nigdy nie pobije tego, co może zrobić człowiek, albo jak na przykład zaśpiewać, zagrać. Muzyka od człowieka nigdy nie będzie taka jak od AI, także już teraz Kazik na żywo i Celina.

0: 30 minut po godzinie 8. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych lubelskich drogach. Kochani, krakowskie przedmieście coraz bardziej zakorkowane, tak samo jak Narutowicza. Podobna sytuacja przy okolicach Ronda Bohaterów Monte Cassino. No, tam postoicie sobie już chwilę dłużej. Identycznie Wojciechowska, Zana. Sprawdźmy sobie, co tutaj się jeszcze dzieje. Mełgiewska przy Gospodarczej. Tam również postoicie chwilę dłużej. Coraz większy ruch jest na Turystycznej w stronę Grafa. No i również Obywatelska, Prusa, Jaczewskiego. Z tego, co widzę, Unii Lubelskiej. Tam również mamy niestety korki. No i Aleja Kraśnicka. Tak jak zawsze, tam gdzie zawsze. Moi drodzy, jeżeli wiecie coś więcej na temat utrudnień ruchu drogowego w Lublinie, no to piszcie do nas pod 515-515-982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Co to za sprzęt?
0: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
0: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja. Tu Radio Centrum.

A Perfect Circle z kawałkiem The Outsider na 98,2 FM. Moi drodzy, mam świetne informacje dla fanów zespołu z pomalowanymi twarzami. Kiss wrócą być może z nową muzyką. Gitarzysta zespołu wypowiedział bardzo zaskakujące słowa w swoim wywiadzie, a już za 3 miesiące będą mijały 3 lata od ich pożegnalnych koncertów. No a w 2028 roku mają pojawiać się ich występy, w cudzysłowie tak można powiedzieć, bo awatary mają grać muzykę Kiss, no ale właśnie w wywiadzie powiedziano, że już wam mówię, powiedział tak. Formacja ma już nagraną jedną zupełnie nową kompozycję, także tutaj będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale powiedział, że więcej na ten moment nie może nic zdradzić, także musimy chyba czekać, a o tym, że Kiss pod postacią awatarów będzie występował, no to wiemy już od jakiegoś czasu. Zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Jestem tego bardzo, ale to bardzo ciekawa. No ale skoro panowie nadal mają siłę, żeby coś tworzyć, no to cudownie, cudownie. A teraz posłuchajmy tego, co zrobili już jakiś czas temu. Kiss i Rock and Roll All Night w waszych głośnikach.

0: 46 minut po godzinie 8. Moi drodzy, niedługo godzina 9, także to idealna pora na sprawdzenie tego, co dzieje się w naszym kraju, jeżeli chodzi o koncerty i wydarzenia muzyczne. Uwaga, uwaga, zaczynamy z grubej rury, bo już 23 września w Gliwicach, w Prezero Arena Gliwice wystąpi, uwaga, bo to jest takie połączenie, Spirit Box, Ginger i Dying Wish. Cudowne zespoły, znakomite damskie wokale, jedne z najlepszych na scenie metalowej, także jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma planów na 23 września, no to Spirit Box i Ginger, wydaje mi się, że to idealne połączenie. Także jeżeli chcielibyście odwiedzić Gliwice, no to ja na Waszym miejscu bym to po prostu zrobiła. A teraz przechodzimy już do naszego miasta, bo u nas też bardzo dużo będzie się działo. W tym i w przyszłym miesiącu, 26 września, wystąpi u nas w Fabryce Kultury Zgrzyt Maciej Maleńczuk i Homo Twist. Także jeżeli ktoś chciałby się wybrać, no to właśnie 26 września w Lublinie Fabryka Kultury Zgrzyt o godzinie 20:00, wcale daleko, nie trzeba jechać. No i w kolejnym miesiącu, 3 października, wystąpi w naszym mieście zespół Metro. Ze swoją trasą koncertową 365 widoków na przyszłość. Jest to młody polski zespół, tworzący naprawdę interesującą, piękną polską muzykę. Także jeżeli będziecie mieli właśnie 3 października wolne, no to jak najbardziej Fabryka Kultury Zgrzyt. Tam zespół Metro wystąpi właśnie dla nas.
1: Radio Centrum.

Jimi Hendrix i Purple Haze na 98,2 FM. No i moi drodzy, my mamy w tym momencie w Lublinie Festiwal Smaku, rozumiecie? To jest Europejski Festiwal Smaku i potrwa on od dzisiaj do 13 września, więc mamy po prostu czas na to, żeby wyjść na miasto, zjeść sobie coś dobrego, bo tam naprawdę są cudowne stragany z pysznym, pysznym jedzeniem. Także jeżeli uwielbiacie jeść pyszne rzeczy, tak samo jak ja, no to wcale nie trzeba nigdzie podróżować, tylko macie taki Europejski Festiwal Smaku. Podchodzicie, tutaj jest stragan z Włoch, tutaj z Hiszpanii, tutaj macie greckie oliwki. Także trzeba wybrać się chyba na miasto, posłuchać dobrej muzyki po drodze oczywiście Akademickiego Radia Centrum, no i zjeść sobie coś dobrego.

0: YouTube i With or Without You na antenie Akademickiego Radia Centrum, a na zegarach mamy już godzinę 9, także to pora na wydarzenia, które przygotowała dla Państwa Maria Monsior.
1: Startuje pilotażowa edycja programu Moc Kół Naukowych. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o 31. edycji konfrontacji teatralnych. Miasto wykorzystuje potencjał środowiska akademickiego, a studentom daje narzędzia do działania. Rusza pilotażowa edycja nowego programu Urban Lab Lublin Moc Kół Naukowych. Ma on wspierać młode osoby w rozwijaniu kompetencji miękkich i liderskich, pracy zespołowej oraz planowaniu dalszego rozwoju organizacji. Uczestnicy wezmą także udział w ideatonie, czyli intensywnym procesie kreowania pomysłów na własne dalsze plany rozwoju. Program obejmuje także między innymi spotkania z przedstawicielami środowisk, wspierających inkubację startupów. Ta edycja programu potrwa do grudnia i weźmie w niej udział 10 kół naukowych. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt mailowy lub telefoniczny z Urban Lab Lublin. Szczegółowe informacje będzie można uzyskać od pracowników instytucji także 20 września podczas pikniku organizowanego w ramach Lubelskiego Festiwalu Nauki w godzinach od 10 do 16 na Placu Litewskim. Słoneczny żar ponownie opanuje nasz region. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałem dla wszystkich powiatów w naszym województwie. Alert zacznie obowiązywać dzisiaj od godziny 13 i potrwa do godziny 18. Temperatura maksymalna w tym przedziale czasowym może miejscami wynieść od 29 do 31 stopni Celsjusza. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 70%. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Lublin ponownie otwiera scenę dla zespołów artystycznych z całej Polski. Już w październiku zobaczymy panoramę współczesnej sztuki scenicznej. Świat zżera duszę. Pod takim hasłem odbędzie się tegoroczna 31. edycja konfrontacji teatralnych. Program wydarzenia obejmuje 12 spektakli, a wśród obsady znajdziemy takie nazwiska jak Tadeusz Huk, Przemysław Bluszcz czy Maja Ostaszewska.
2: Ten festiwal chcielibyśmy, żeby był czymś, czego nie można lekceważyć. Po pierwsze, przyjemnością spotkania z artystami z różnych miast, z różnych teatrów, z różnych formacji teatralnych. Ten program chcieliśmy, żeby był bardzo różnorodny. Chcieliśmy, żeby odzwierciedlał to, co zawsze było siłą polskiego teatru. My tutaj stawiamy na bardzo różne przedstawienia. Będzie nawet komedia, prawdziwa, śmieszna komedia, ale też będą rzeczy zupełnie inne. Bardzo różne, mniejsze, większe przedstawienia. Warto być na wszystkich i po prostu cieszmy się tym festiwalem. Zróbmy z niego ponad dwutygodniowe teatralne święto.
1: Mówi Jacek Wakar, kurator festiwalu. Wydarzenie potrwa od 3 do 17 października. Szczegóły dotyczące programu oraz biletów znajdują się na stronie internetowej Centrum Kultury w Lublinie.
0: My sprawdźmy, co dzieje się na dworze. W tym momencie temperatura to 23 stopnie na termometrach, a temperatura odczuwalna to 22 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1010 hektopaskali, przez co biometr jest korzystny, jakość powietrza jest dobra, a temperatura bliżej godziny 15 wzrośnie do 32 stopni.
3: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Moi drodzy, rozpoczynamy właśnie w tym momencie ostatnią godzinę naszej porannej audycji. Głowa do góry, przed mikrofonem Agnieszka Piechota. Razem ze mną same najlepsze kawałki. Właśnie na taki piękny, słoneczny dzień. Trzeba tym słońcem się jeszcze nacieszyć. The Killers już teraz. Yeah.

Guns N' Roses i It's So Easy na 98.2 FM. No i moi drodzy, żeby wam też ułatwić trochę życie, to powiem wam, kto dzisiaj ma imieniny, no bo to jest jednak trochę nieprzyjemne, jeżeli dzwonimy po tygodniu na przykład do cioci albo do babci i one mówią, o, ja te dzisiaj temu miałam imieniny. Także słuchajcie, żeby nikomu nie było dzisiaj przykro, bo imieniny to jest bardzo ważna część naszej polskiej kultury. Uwaga, uwaga, 9 września, kto dzisiaj ma swój dzień? Aldona, Sergiusz, Aniela, Aureliusz, Dionizy, kogo tutaj jeszcze mamy? Jakub, Grażyna, Piotr, Ożanna i jeszcze mamy piękne imię Gorgoniusz. Uwaga, takiego jeszcze nie słyszałam. Gorgoniusz, prawie jak gorgonzola. Ale wszystkiego najlepszego, moi drodzy, jeżeli to jest wasz dzień, wasze święto, no to bawcie się jak najlepiej, a jeżeli ktoś z waszych najbliższych właśnie dzisiaj ma imieniny, no to upieczcie im ciasto, spotkajcie się z nimi, zróbcie tak, żeby po prostu było im miło. A teraz, żeby było miło i wam perfekt w waszych głosinkach z kawałkiem Chcemy Być Sobą.

Interpol i Wings on Fire na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach mamy 21 minut po godzinie 9, także to pora na przegląd naszych ogólnopolskich mediów. No i co tutaj dla Was znalazłam? Na stronie Interi mamy taki artykuł. Przekazali dobre wieści. Bezcenne konie urodziły się po 200 latach przerwy. No i tutaj przeczytać możemy, że przez wiele lat konie Przewalskiego były symbolem gatunków krytycznie zagrożonych i ostatnie osobniki ocalały jedynie na pustyni Gobi, na granicy Mongolii i Chin. Dzisiaj sytuacja się zmienia, a jedyny naturalnie dziko żyjący przodek konia zaczyna się rozmnażać w kolejnych miejscach świata. No i właśnie w Kazachstanie przekazano nam wieści, że urodziło się pierwsze źrebie tego ssaka od 200 lat. Oczywiście żyjące tutaj dziko, na wolności. Konie generalnie były przewożone z innych krajów, z różnych zoo do Kazachstanu. No i teraz już żyją sobie właśnie tam, gdzie powinny. Były one przewożone między innymi z Polski, z Czech, z Berlina, z Pragi, także z różnych zakątków świata. No i teraz mamy nadzieję, że te konie powrócą tam, gdzie powinny być. Także piękny dzień, a piosenka jeszcze piękniejsza. The Who już teraz w Waszych głośnikach.

Piotr Zub i mój jest ten kawałek podłogi na 98,2 FM, a już niedługo w Lublinie odbędą się lubelskie targi książki. Między 25 a 27 września na terenie targów Lublin, to jest przy ulicy Dworcowej 11, będziecie mogli właśnie spotkać się z różnymi autorami, zobaczyć masę najlepszych książek, jakie tylko są w stanie tutaj wam zapewnić. Także moi drodzy, jeżeli jesteście takimi malami książkowymi, lubicie przeczytać sobie właśnie dużo książek w ciągu roku, no to lubelskie targi książki wydają mi się idealną okazją na wyjście z domu, spotkanie się na przykład nawet ze znajomymi i poszukanie jakichś takich perełek, bo tych książek jest tam zawsze naprawdę mnóstwo. 25-27 września. No a teraz Black Sabbath.

Ocean z kawałkiem Czas, by krzyczeć na antenie Akademickiego Radia Centrum. No i ja chciałabym wam, moi drodzy, podziękować za te ostatnie 3 godziny spędzone razem ze mną. Przed mikrofonem była Agnieszka Piechota. To była audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Mam nadzieję, że usłyszymy się wieczorem o godzinie 19 w audycji Z Roku na Rok. Wtedy będę już z Jakubem Gryzem, także słuchajcie uważnie, bo będzie dzisiaj naprawdę, ale to naprawdę ciekawie. A zostawiam was z Red Hot Chili Peppers i Californication. Klasyczek na zakończenie.

0: W Lublinie zostanie zorganizowany piknik transportowy. O tym za chwilę. Powiemy także o konkursie Miejsce przyjazne seniorom. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Mąsior. Mieszkańcy miasta mają szansę poznać zalety najnowszych autobusów hybrydowych zakupionych przez MPK Lublin. Przed nami piknik transportowy. Hasłem przewodnim inicjatywy będzie nowa energia, nowa mobilność, nowa jakość podróży. Wydarzenie nie jest poświęcone jedynie nowoczesnemu transportowi publicznemu, ale także ekologii, elektromobilności oraz bezpieczeństwu pasażerów i uczestników ruchu drogowego. Zainteresowani będą mieli szansę obejrzenia nowoczesnych autobusów zakupionych w ramach unijnego projektu. Ponadto przygotowano między innymi warsztaty edukacyjne, animacje dla dzieci i całych rodzin, konkursy i pokazy sztuk mistrzów. Piknik odbędzie się 20 września na Placu Zamkowym w godzinach od 13 do 16. Seniorzy też mają coś do powiedzenia w życiu publicznym. Miasto Lublin nagrodzi tych, którzy chcą ich wspierać. Lubelskie instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które podczas realizowania swojej działalności uwzględniają potrzeby osób starszych, mogą wystartować w 11. edycji konkursu Miejsce przyjazne seniorom.
1: Zgłoszenia do konkursu można składać w dwóch kategoriach. Miejsce przyjazne seniorom dla instytucji, organizacji i przedsiębiorstw, które oferują różnorodne produkty, usługi czy zniżki lub stosują odpowiednie rozwiązania architektoniczne podnoszące jakość życia najstarszych mieszkanek i mieszkańców miasta oraz przyjaciel lubelskiego seniora dla osób szczególnie zaangażowanych społecznie w inicjatywy służące wsparciu lubelskich seniorów.
0: Mówi Anna Czerwonka z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Przy aplikowaniu o certyfikat Miejsce przyjaznego seniorom należy posiadać ofertę dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej. Między innymi oferować zniżki i promocje dla seniorów, dostrzegać ich potrzeby lub tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystać. Osoby ubiegające się o wyróżnienie Przyjaciel lubelskiego seniora powinny natomiast realizować programy zmierzające do poprawy sytuacji i jakości życia osób starszych, podejmować współpracę z innymi podmiotami w obszarze prosenioralnym, promować inicjatywy związane z działaniami na rzecz seniorów lub propagować w społeczeństwie ideę zmiany postrzegania ich obrazu.
1: Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić odpowiedni wniosek i dostarczyć go do siedziby Rady Seniorów Miasta Lublin w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin lub przesłać na adres e-mail rada.seniorów@lublin.eu z dopiskiem konkurs Miejsce przyjazne seniorom w 2026 roku.
0: Dodaje Anna Czerwonka. Termin składania wniosków upływa 30 września. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy sztuka może uczynić człowieka lepszym? To pytanie padnie podczas finisażu wystawy Piękno, Dobro, Fake. Współczesna Kalokagatia, rzeźba Michała Jackowskiego. Pierwsza część wydarzenia obejmie oprowadzanie autorskie, które będzie ostatnią okazją do poznania perspektywy twórcy. Następnie uczestnicy wezmą udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem Piękno, które pyta, sztuka, wolność, sens, w którym udział weźmie sam artysta oraz zaproszeni goście. Tematem rozmowy będą prace prezentowane na ekspozycji, a także zagadnienie logoterapii. Na finisarz wystawy pójdziemy w najbliższą niedzielę na godzinę 14 do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej instytucji. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Dzisiaj utwierdzi nas ona w przekonaniu, że lato jeszcze się nie kończy. Obecnie termometry wskazują 25 stopni Celsjusza, jednak maksymalna temperatura, jakiej możemy się dzisiaj spodziewać, to 31 stopni.
2: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Wakacja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
0: Autopromocja.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej roka w mieście.

0: lampki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
1: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
0: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja. Co to za sprzęt?
1: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
0: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
1: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
0: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
0: i Jakub Grys.
2: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

0: Wybiła 15, a to czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wypadek na linii kolejowej numer 22. O tym za chwilę. Powiemy także o rocznicy bombardowań Lublina oraz danych GUS odnośnie szkół.
0: W wydarzeniach Jakub Jerzyna.
1: Serwis rozpoczynamy od informacji o wykolejonym pociągu linii Lublin-Szczecin. Jak podaje PKP, przed godziną 12 w okolicach Sokolników Mokrych doszło do zderzenia składu dalekobieżnego Koziołek z samochodem ciężarowym znajdującym się na przejeździe kolejowym. W wyniku zdarzenia 6 wagonów zjechało z szyn. Według wstępnych informacji wśród 120 osób podróżujących pojazdem 20 pasażerów zostało poszkodowanych, w tym 4 w stanie ciężkim. W działania pomocnicze zaangażowane zostało m.in. lotnicze pogotowie ratunkowe. Obecnie na miejscu trwa akcja służb. Ustalane są także okoliczności wypadku. Lublin oddaje hołd ofiarom. 87 lat temu na Kozi Gród spadły bomby. 9 września 1939 roku doszło do największego nalotu niemieckiego lotnictwa w trakcie kampanii wrześniowej. Zniszczenia dotknęły w szczególności obszar Starego Miasta czy krakowskiego przedmieścia. W trakcie bombardowań zginęły postaci ważne dla historii Lublina, takie jak Józef Czechowicz oraz Jan Gilas. Aby pielęgnować pamięć o poległych, w mieście przeprowadzono szereg inicjatyw. Zainteresowani mogli obejrzeć wystawę pod tytułem To niebo, to moje rodzinne miasto Józef Czechowicz, przygotowaną przez Muzeum Józefa Czechowicza, a także ekspozycję Józef Czechowicz 1903-1939, utworzoną przez IPN. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane GUS pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o 1,5% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
1: Zmiany widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o ponad 10%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką. Lubelska delegacja na Międzynarodowym Forum. W województwie dolnośląskim odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie. Wczoraj rozpoczęło się 35. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Jak podkreślają organizatorzy, jest to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Od ponad 30 lat spotykają się tu osoby mające istotny wpływ na kierunki rozwoju Polski, Europy i świata.
3: Ja liczę na to, że ten nasz kontent Miasta Akademickiego Studenckiego z potężną historią kultury studenckiej, która zbudowała też kulturę tego kraju, jest absolutnie kluczowy i my tą innowację będziemy teraz wspólnie razem w Akademickim Radiocentrum, w HC Żaka, w Europejskiej Stolicy Kultury Lublin wprowadzać.
1: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektor Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS HK Żaka. Jednym z kluczowych spotkań pierwszego dnia Forum Ekonomicznego z punktu widzenia UMCS-u, a także Akademickiego Centrum Kultury Mediów UMCS HK Żaka oraz Centrum Kultury w Lublinie był panel pod tytułem Europejska Stolica Kultury jako dźwignia rozwoju miast i regionów. Tegoroczna edycja potrwa 3 dni. W tym czasie odbędzie się ponad 500 debat z udziałem przeszło 6 tysięcy uczestników, a po więcej informacji o Forum Ekonomicznym zapraszamy na centrum.fm.
0: Tymczasem my sprawdzamy prognozę pogody. Za oknami bardzo gorąco, 31 stopni na termometrach. Taka jest również odczuwalna temperatura powietrza. Ciśnienie dość niskie, bo 1008 hektopaskali. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra, podobnie jak biometr.
4: Radio Centrum. Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: Dzień dobry, wita się z wami Aleksandra Baranowska. Rozpoczynamy godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum i rozpoczynamy je od razu z Powerem Kasabian. To na początek i zapraszam na kolejne 3 godziny.

spoglądam w kalendarz i widzę święta, które dziś obchodzimy, na przykład Dzień Recyklingu Baterii. No i to jest dość istotne święto z tej racji, że zużyte baterie nie powinny zupełnie trafiać do pojemników na odpady zmieszane, no bo one wymagają osobnego zagospodarowania, no i dzięki temu odzyskujemy znajdujące się w nich surowce, dlatego do tego zachęcam, żeby te baterie jednak poddawać recyklingowi. No i według sprawozdań w ubiegłym roku nam się to bardzo ładnie udało, no bo na terenie Lublina zebrano ponad 12 ton zużytych baterii. Dziś również trwała zbiórka od 10 do 13 przed budynkiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, ale przypominam, że nie tylko tam można oddawać zużyte baterie, no bo w Lublinie znajduje się ponad 140 takich pojemników specjalnych na właśnie takie odpady, na baterie zużyte oczywiście, no i tam możecie je wyrzucać spokojnie, no i ze spokojnym sumieniem recyklingować w ten sposób. Do tego zachęcam.

Cool Kids of Death na 98,2 FM z numerem Ciągle. A ja tak czytam, co będzie się działo w Lublinie, bo Lublin powoli się przygotowuje do tego, żeby zostać Europejską Stolicą Kultury 2029. No i te przygotowania trwają. No i teraz myślimy nad tym, co będzie się dalej działo z lubelskimi zakładami tytoniowymi, czyli LZT. No a w zasadzie to one już nie funkcjonują i dlatego chcemy, jako Lublin, chcemy je przekształcić, żeby trochę kultury tam wprowadzić i żeby ta przestrzeń była trochę inaczej zagospodarowana. Ma ona służyć właśnie w celach kulturalnych i edukacyjnych. No i radni teraz będą decydować o tym, co będzie się działo na tych terenach po LZT. Więc trzymamy kciuki, no ale jak już zadecydują, no to żadnych wymówek nie będzie. No excuses.

0: Sprawdźmy po raz pierwszy dziś, co dzieje się w tym momencie na drogach w Lublinie. Zakorkowana Aleja Tysiąclecia, podobnie Aleja Wincentego Witosa i Aleje Racławickie. Trudno będzie też przejechać przez Lipową Głęboką czy Sowińskiego. Chwilę postoicie też na Alei Kraśnickiej, podobnie zresztą Krochmalna i Diamentowa. No i trochę też poświęcicie czasu na wyjazd z Lublina w stronę na Nałęczów. Jeśli wiecie o czymś, co dzieje się na lubelskich drogach, o czym dziś nie wspomniałam, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
3: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
4: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Największy lokal w mieście!

Gravity Love na 98,2 FM. A co tam w świecie nauki? Otóż bardzo ciekawe sprawy, bo narwale nam bardzo pomagają ostatnio. Naukowcy przymocowali do wielorybów takie specjalne satelitarne czujniki, które miały na celu zbadanie trudno dostępnych miejsc na fiordach we wschodniej Grenlandii. No i badania wyszły dość ciekawie, bo okazało się, że narwale potrafiły dopłynąć na głębokość ponad 1500 metrów, a w czasie tych badań zebrano ponad 2000 pomiarów. Nawet dotarły te narwale w głąb nawet 300 kilometrów w głąb tych fiordów, no i zarejestrowały obecność wód atlantyckich. Co to oznacza, że ociepla nam się woda? No to wpływa zdecydowanie na topnienie lodowców. No i nazwali to naukowcy atlantyfikacją wschodniej Grenlandii, co oznacza, że po prostu woda ciepła napływa, a w zasadzie coraz większa jej ilość napływa do tych wód wschodniej Grenlandii. To oczywiście będzie wpływało właśnie na topnienie lodowców. Ale bardzo dobrze mieć tego świadomość i zadbać we własnym zakresie o to, żeby jakoś na tą naszą ekologię trochę pozytywniej wpłynąć.

co tam w świecie sportu. Będzie się działo sporo w niedzielę, no bo nasze koziołki z Lublina żużlowe zmierzą się z grupą z Torunia. W czwartek już obie ekipy podały składy drużyn, no ale może się to jeszcze lekko pozmieniać. Będziemy oczywiście trzymać kciuki za naszych żużlowych magików na torze. No i mam nadzieję, że uda im się pokonać tych panów z Torunia. No ale przyznacie, że chyba nie na miejscu. Trochę tutaj by było, jakbym zaśpiewała jakąś przyśpiewkę kibicowską, więc pozwolicie, że jednak podmienię ją na komę.

singiel z płyty jednej z najbardziej przełomowych, jeśli chodzi o ten zespół, z 2001 roku i druga nominacja do Grammy dla System of a Down. Aerials zdecydowanie punkt przełomowy w karierze i System of a Down, no i jeśli chodzi o rozwój nu metalu. 3 minuty do 16, System of a Down i zaraz wydarzenia.

0: System opadał na 98,2 FM. 16 wybiła, a to oznacza, że to czas na wydarzenia.
1: Nowy klub opozycyjny w Radzie Miasta Lublin. O tym za chwilę. Powiemy również o śledztwie CBA oraz powrócimy do Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
0: Przy mikrofonie Jakub Jerzyna.
1: W lubelskiej Radzie Miasta pojawiła się nowa frakcja. Samorządowcy utworzyli opozycyjny klub. Mowa o czwórce radnych, którzy dotychczas pełnili powierzone funkcje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Grupa polityków przystąpiła do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Przewodniczącym lubelskiego klubu został Marcin Jakubczyk, a oprócz niego w szeregi ugrupowania wstąpili Eugeniusz Bielak, Elżbieta Boczkowska i Radosław Skrzetuski. Przypomnijmy, że obecnie w Radzie Miasta Lublin większość stanowi klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka w liczbie 18 samorządowców. Czy pracownicy lubelskiej uczelni ustawiali przetargi? Centralne Biuro Antykorupcyjne bada sprawę. Jak podaje Radio Lublin, na zlecenie prokuratury okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby zatrudnione na Politechnice Lubelskiej. W stosunku do podejrzanych wymiar sprawiedliwości zastosował środki wolnościowe, między innymi zakaz opuszczania kraju, dozór policji czy poręczenie majątkowe. Postępowanie dotyczy propozycji zawarcia umowy z zakresu IT. Uczelnia wydała oficjalne oświadczenie, w którym informuje, że współpracuje z organami ścigania, a także udostępniła wszelką dokumentację niezbędną do prowadzenia śledztwa. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Drzewa, ogrody i krajobrazy jako znaki pamięci, trwania i przemijania. Przed nami wernisaż wystawy pod tytułem Czułość Miejsc autorstwa Magdaleny Brenn-Sztul. Ekspozycja przedstawia wybór prac powstałych w latach 2025-2026 oraz wcześniej, ukazując spójność artystycznej drogi twórczyni. Motywy i malarskie rozwiązania ulegają zmianie, jednak stałym elementem pozostaje próba wyrażenia emocji poprzez pejzaż. Nie chodzi o to, aby odbiorca zobaczył wierne odtworzenie konkretnego miejsca, ale poczuł jego atmosferę. Na wernisaż pójdziemy już jutro na godzinę 18 do Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przy ulicy Pełowiaków 12. Udział jest bezpłatny, a ekspozycja będzie dostępna do 6 października. Wracamy do tematu Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Rano odbyło się śniadanie rektorów, w którym udział wziął rektor UMCS Radosław Dobrowolski. Na miejscu była nasza reporterka Paulina Czeryna.
2: Przed nami jeszcze wiele paneli, ale za nami też jedno z ważniejszych wydarzeń, czyli śniadanie rektorów, na którym pan był. Chciałam zapytać, co dają tego typu spotkania? Jaki mają wpływ na sam kształt nauki, kształt tego, w jaki sposób wyglądają uniwersytety?
3: Oczywiście sprawy bieżące dotyczące i wyników ewaluacji i tych związanych z odwołaniami, bo to jest to, co teraz spędza sens powiek władzom rektorskim, ale przede wszystkim ta dyskusja toczyła się wokół perspektyw, w którą stronę szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce powinna zmierzać.
1: Dodatkowo rektor UMCS wypowiedział się na temat własnych odczuć związanych z dyskusją.
2: Po każdym panelu, po każdej takiej części zadaję jedno pytanie, czyli jaka taka myśl przewodnia została po tym spotkaniu?
3: Przejaw optymizmu mieszał się z realizmem, żeby nie nazwać tego pesymizmem, dotyczącym właśnie kwestii przede wszystkim finansowych i takiej organizacji szkolnictwa w przyszłości, ażeby można było wygospodarować nawet w tym skromnym budżecie realne środki na rozwój, zarówno w sferze naukowo-badawczej, jak i tej związanej z kształceniem.
1: A po więcej informacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu zapraszamy na centrum.fm.
0: 32 stopnie. Tyle pokazują termometry i tak samo jest z odczuwalną temperaturą powietrza. Cieplej już dzisiaj się nie powinno robić. Ciśnienie atmosferyczne to 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny. Przypominam, żeby w takie upały wziąć ze sobą butelkę wody, nałożyć krem z filtrem i uważać na przegrzanie.
4: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
5: Reklama.
6: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam po raz drugi. Aleksandra Baranowska wita się z wami po tej stronie mikrofonu. Zaczynamy drugą z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum, 16:05 na zegarach. Także lecimy dalej z energią.

Rok 1985 będzie zdecydowanie już do końca chyba historii muzyki zapamiętany jako ten rok, w którym wydarzył się Live Aid. Jedna z największych, o ile nie największa zbiórka na rzecz pomocy. No i między innymi odbył się tam historyczny koncert Queen na Live Aid właśnie. No ale poza tym dużo, dużo innych gwiazd. Między innymi David Bowie się tam pojawił razem z Mickiem Jaggerem. Zresztą wystąpili po raz pierwszy z piosenką Dancing in the Street właśnie na koncercie Live Aid. Została ona wtedy nagrana i zarejestrowana na tym koncercie, no a później panowie postanowili jeszcze nagrać ją jako singiel. Okay.

Nothing but Thieves na 98,2 FM, 23 minuty po godzinie 16 w tym momencie na zegarach. No a co już niedługo będzie się działo w Lublinie? Otóż efekt pełnej współpracy. Grupa Międzynarodowych Targów Poznańskich weszła we współpracę z targami Lublin. No i co otrzymaliśmy? Targi książki. Lubelskie targi książki dokładniej. Odbędą się one od 25 do 27 września. No i to jest całkiem niezła okazja do odkrycia i nowych tytułów, ale też nieco warsztatów też się odbędzie. Także jeśli chcecie poznać czy to najnowsze trendy literatury, czy trochę o tych klasykach się dowiedzieć, to myślę, że będzie to świetna okazja. Bilety są dostępne na stronie, więc jeśli jesteście ciekawi i lubicie czytać, bądź troszeczkę chcecie odkryć nowych rzeczy, no to serdecznie zachęcam, żeby to wydarzenie sprawdzić. Po więcej wydarzeń oczywiście zapraszam do imprezy FM o 17.40. No a tymczasem wracam do tego, co w muzyce się u nas na playliście Radia Centrum dzieje. Obywatelka KL. Taki projekt powstał przez Kasię Lin stworzony. Jest to projekt, który zresztą ma nawiązywać oczywiście do obywatela GC. W 86 roku powstała taka legendarna, już myślę, płyta Obywatel GC właśnie. No to posłuchajmy, jak Kasia Lin to zinterpretowała w 2025.

0: 16.30 wybiła, zatem sprawdźmy sobie, co dzieje się na drogach w Lublinie. Zacznę od zdarzenia drogowego na ulicy Krańcowej, zaraz przy zjeździe z Witosa. Zresztą Witosa zakorkowana, podobnie obok Grafa. Tam będzie ciężko przejechać. Mełgiewska w tych okolicach również zakorkowana. Poza tym Aleja Tysiąclecia i Aleja Solidarności, tam mogą się drobne korki pojawić. Głęboka oraz Aleje Racławickie, tam też chwilę postoicie, podobnie zresztą Filaretów i część Alei Kraśnickiej. Tam też korki mogą się pojawiać. Bohaterów Monte Cassino również zakorkowana. Podobnie Diamentowa i Jana Pawła. No i to chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o korki, ale jeśli jednak w jakimś stoicie, o którym nie wspomniałam, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Autopromocja.
2: Co to za sprzęt?
3: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
2: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
3: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
2: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
2: i Jakub Grys.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
4: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Piosenka zatytułowana Hero i tak chyba też możemy bohaterami nazwać naszych słuchaczy, którzy piszą i dzwonią do nas z informacjami, co dzieje się na drogach w Lublinie. I zacznę od tej z Narutowicza, a w zasadzie z Głębokiej, bo Głęboka jest zablokowana, jest skręt w prawo zablokowany. Policja kieruje ruchem, także tam koniecznie uważajcie. A poza tym zdarzył się wypadek na drodze ekspresowej S1217 między Lublinem a Piaskami. Do samego wypadku doszło około godziny 15.40. To jest na wysokości miejscowości Bystrzejowice. No i zdarzyły się dwa pojazdy, samochód osobowy i motocykl. W tym momencie może być trudno z przejazdem, bo droga jest zablokowana przynajmniej częściowo. Także tam koniecznie uważajcie i pamiętajcie o tym, żeby jechać bezpiecznie, żeby takich wypadków było jak najmniej.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

The Pale White na 98,2 FM z piosenką Medusa. I my od tych mitologiczno-historycznych klimatów tak bardzo nie odchodzimy, bo jeden z najbardziej kultowych filmów, no i najbardziej kultowych polskich dubbingów, powrócił do kin po ponad 20 latach. Asterix i Obelix, Misja Kleopatra znów w kinach od 4 września się pojawiła. No ale co się stało z dubbingiem właśnie tym kultowym wspomnianym? No jest on nie do końca pełny, no ale dlaczego tak się stało? Bo okazuje się, że firma Past Perfect, która była odpowiedzialna za cały dubbing w 2002 roku, czyli wtedy, kiedy film powstał, niestety nie ma oryginalnych zapisów, no a te, które udało im się odzyskać, są zarejestrowane na szpulach. I była to bardzo żmudna praca, żeby przywrócić w ogóle jakkolwiek ten dubbing. No i obiecują nam producenci, że cały ten dubbing zostanie przywrócony, także czekamy. No a póki co z takim nie do końca pełnym dubbingiem możemy zobaczyć Asterixa i Obelixa w kinach.

0: w tym istnie tanecznym klimacie wbiegliśmy wręcz w godzinę 17, a to oznacza wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Ofiara śmiertelna w wypadku pociągu Koziołek. O tym za chwilę. Powiemy także o karze dla Szpitala Wojewódzkiego oraz rynku pracy i AI.
0: W wydarzeniach słyszymy Jakuba Jerzyna.
1: Na początek wracamy do sprawy wypadku pociągu na linii Lublin-Szczecin. Premier zabrał głos. Według najnowszych informacji w wyniku zderzenia lokomotywy z samochodem ciężarowym zmarła jedna osoba. Ponadto wśród ciężko poszkodowanych znajdują się maszynista oraz kierowca betoniarki. Dalej wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na trasie pomiędzy Wolanowem a Przysuchą. W zaistniałej sprawie wypowiedział się premier Donald Tusk, który zapowiedział zaostrzenie przepisów dotyczących przejazdów kolejowych. Warto dodać, że nie można obecnie określić, kiedy zakończą się utrudnienia na trasie Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny. PKP uruchomiło dla podróżnych komunikację zastępczą. Zwolnienia dyscyplinarne i tysiące kary w lubelskiej służbie zdrowia. Wszystko przez zaniedbania personelu. Jak podaje Radio Lublin, Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na wojewódzki szpital w Lublinie karę w wysokości 30 tysięcy złotych. Jest to związane z wydarzeniem, do którego doszło w sierpniu tego roku. Do izby przyjęć na ulicy Herberta miał zgłosić się mężczyzna z bólem w klatce piersiowej. Nie został on przyjęty pomimo próby dzwonienia do drzwi. Obecna wraz z nim kobieta wezwała karetkę, która przewiozła mężczyznę do innej placówki medycznej. Pacjent miał przejść zawał. Według informacji przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez rzecznik lubelskiego oddziału NFZ, przyczyną zaistniałej sytuacji było niedopełnienie obowiązków ze strony pracowników personelu pielęgniarskiego. Warto dodać, że Szpital Wojewódzki złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez osoby zobowiązane do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Czy zastąpią nas roboty? Lęk o własną karierę deklaruje 17% badanych. Zatrudnieni Polacy obawiają się sztucznej inteligencji i automatyzacji bardziej niż wysokich kosztów prowadzenia działalności czy konkurencji z zagranicy. Według raportu Personal Service co czwarta osoba wskazuje AI jako największe zagrożenie dla miejsc pracy.
2: Pamiętajmy, że zmienił się paradygmat sztucznej inteligencji. Ta wizja taka tych robotów pracujących na miejsce ludzi przestaje być tą wizją, jeżeli chodzi o przewidywania ekspertów. Wiemy na dzisiaj, że sztuczna inteligencja przejmuje przede wszystkim konkretne zadania, więc na przykład wyciska z rynku stanowiska juniorskie, gdzie to młodzi, którzy wchodzili na rynek pracy, robili masę researchu, wykonywali prostych zadań w sektorze usługowym.
1: Mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personal Service. Jeśli wykonywany przez ankietowanych zawód przestałby być potrzebny, 31% deklaruje przekwalifikowanie, a 24% zmianę stanowiska na zbliżone do pierwotnego. Jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy jedynie 40% uczestniczyło w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje.
0: Temperatura powoli spada, 31 kresek w tym momencie na naszych termometrach, a odczuwalna temperatura to 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne to 1008 hektopaskali, jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Reklama. Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w tobie przyszłość. Pomożemy ci ją ukształtować.
4: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej roka w mieście!
0: Witam po raz trzeci. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Zaczynamy trzecią godzinę szczytu w Akademickim Radiu Centrum i zaczynamy ją z Marilynem Mansonem. No, czy da się lepiej zacząć popołudnie?

Róże Europy śpiewała o rock'n'rollowcach, a ja może powiem kilka słów o istnie rock'n'rollowym, a wręcz może trochę punkowym pomyślę na biznes. Młody Franciszek z Podlasia wpadł na taki pomysł, żeby stworzyć kartoflomat. Już tłumaczę, co to jest. No to jest po prostu taki własnej roboty automat z kartoflami. Podał numer swój, żeby wysyłać blika oraz zamontował taką skrzyneczkę na listy z napisem tu wrzucać pieniądze. Każdy worek podpisał, ile tam jest ziemniaków, ile ważą, no i ile się należy za taki worek. No i okazuje się, że Polacy wcale nie są takimi złodziejami, jakbyśmy się mogli spodziewać, bo tak jak się wypowiada sam Franciszek, są uczciwi zdecydowanie. Jeśli miałbym procentowo powiedzieć, ile jest kradzieży, to myślę, że mniej niż 1%. Myślę, że taki kartoflomat to jest świetny pomysł, tym bardziej, że jest on zupełnie wykonany własnoręcznie. To nie jest taka zwykła budka automatowa, jaką znamy chociażby z przekąsek, ale to jest po prostu taka budka stworzona z drewna z kołami, no i właśnie z kartoflami, które zresztą są z gospodarstwa rodziny wspomnianego Franciszka. Świetny pomysł i oby takich więcej i obyśmy się nadal okazywali tacy uczciwi.

Should I stay or should I go? The Clash pyta, nie no, zostańcie, bo jeszcze trochę dobrej muzyki przed nami, o to się nie martwcie. No i o niej jeszcze może dwa słowa, bo był rok 1986, kiedy Queen wydał jeden ze swoich ciekawszych albumów, chociaż o albumach Queen można tak powiedzieć chyba o wszystkich, ale na nim najbardziej magiczną piosenkę w historii muzyki, A Kind of Magic. No i ten utwór ma dość ciekawą historię, dlatego że na początku został on napisany przez Rogera Taylora, przez perkusistę Queen, no ale przy okazji, jak Roger wyjechał do Stanów, Freddie postanowił go trochę podrasować, no i tak powstał finalnie cały ten utwór. Troszeczkę oczywiście spięć między tymi dwoma panami było, ale w końcu wyszło jak najbardziej genialnie. Oczywiście, jeśli chodzi o teledysk, który chyba wszyscy dobrze znają, został wyprodukowany przez The Walt Disney Company, bo pojawiły się właśnie na nim wspomniane disneyowskie postaci. No to posłuchajmy.

0: 17.30. Po raz ostatni sprawdźmy sobie, co dzieje się dziś na drogach w Lublinie. Zacznę od awarii wodociągów na ulicy Głębokiej. Głęboka jest całkowicie wyłączona z ruchu i są objazdy, także tam koniecznie uważajcie. Policja kieruje ruchem, bo około godziny 16 doszło do awarii wodociągowej właśnie przy Głębokiej. Także jeśli możecie się do mnie wybierać, to polecałabym właśnie jakiś objazd wybrać. A poza tym, jeśli chodzi o korki, no to tworzą się przy wyjeździe z Lublina w stronę Nałęczowa i Aleje Racławickie. Tam też mogą być korki i możecie chwilę tam spędzić. Podobnie zresztą ulica Lipowa. Tam też korek się utworzył. No i poza tym w Lublinie jest całkiem nieźle z tymi korkami. Powoli się robi dobrze, ale jednak jeśli stoicie w jakimś korku bądź wiecie coś więcej na temat sytuacji na drogach w Lublinie, to dajcie mi znać pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja. Silniki odpalone? Światła gasną? Startujemy! Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu. Formuła 1, wyścigi długodystansowe, żużel i wiele innych.
2: W każdą wakacyjną środę o godzinie 20 zaprasza Filip Lech.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

Obchodzimy dziś imieniny miesiąca, tak zwane 9 września w kalendarzach. A co się stało 9 września 1965 roku? Stonsi zajęli pierwsze miejsce na brytyjskiej liście przebojów dzięki utworowi, który już teraz chyba zna każdy, a przynajmniej ten riff myślę, że dobrze kojarzycie. No i co się stało, jak w ogóle został napisany ten riff? Keith Richards nagrał wersję taką przedsenną tak zwaną, czyli przyszło mu coś do głowy, no i postanowił, że to nagra. I nagrał 2 minuty, a później przez 40 minut chrapał. I tak brzmiało to nagranie. No ale wyszło z tego coś wspaniałego.

17.40 to czas na imprezę FM w Akademickim Radiu Centrum. Zobaczmy, co czeka nas w najbliższym czasie, jeśli chodzi o ciekawe wydarzenia w naszym mieście. I zacznę od wydarzeń kinowych, bo Kino Bajka jest teleportowane do Włoch od 18 do 20.

0: się w Fabryce Kultury Zgrzyt w tę sobotę o godzinie 18. Więc jeśli lubicie takie trochę mocniejsze, ale też troszeczkę bardziej folkowe granie, no to serdecznie zachęcam, żeby to wydarzenie sprawdzić.
1: Radio Centrum.
2: Najwięcej lokalnych.

Bajka już trochę zapowiedziała to, co nadchodzi. Piosenka Papa na 98.2 FM. No i ja wam, Papa, właśnie muszę mówić. Przez te trzy ostatnie godziny w godzinach szczytu Boazami Aleksandra Baranowska zbliżamy się do końca. 8 minut do 18, to znaczy do wydarzeń nam pozostało, ale zostańcie jeszcze z nami, bo pomimo tego, że godziny szczytu się kończą, no to nie kończą się ciekawe rzeczy na naszej antenie. O 19 na audycję Z Roku na Rok zaprasza Jakub Grys i Agnieszka Piechota, no a zaraz po nich o godzinie 20 Hot Lab z Filipem Lechem. Ode mnie to by było na tyle. Do usłyszenia już niedługo, bo ja z wami Aleksandra Baranowska. Cześć!

0: Śmiertelny wypadek na drodze S12. O tym za chwilę. Powiemy także o awarii wodociągu oraz targach Wzory. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. W Bystrzejowicach Pierwszych doszło do śmiertelnego wypadku. Nie żyje jedna osoba. Na odcinku drogi S12 pomiędzy węzłem Świdnik a węzłem Piaski Zachód motocykl zderzył się z busem. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Chełm-Zamość. Podróżni korzystają z pasa awaryjnego. Wedle informacji podanych przez Radio Lublin na miejscu prowadzono reanimację kierowcy jednośladu. Niestety zmarł podczas próby ratowania życia. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 19. Awaria sieci wodociągowej w Lublinie. Możliwe utrudnienia w ruchu. W wyniku pęknięcia rury wodociągowej na ulicy Głębokiej 7 bloków pozostaje obecnie bez wody, zaś dla mieszkańców podstawiono beczkowóz. Ponadto zamknięto sieć wodociągową położoną pomiędzy ulicą Wiercińskiego a ulicą Narutowicza. Dodatkowo wjazd od ulicy Narutowicza został zamknięty, dlatego kierowcy, którzy chcą wjechać na ulicę Głęboką, powinni skorzystać z objazdu przez ulicę Glinianą. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przed nami Święto Polskiego Designu. Wielkimi krokami zbliżają się Targi Wzory. Wydarzenie odbywa się cyklicznie w różnych miastach w kraju. Tym razem dwa dni pełne spotkań, inspiracji i przedmiotów tworzonych przez polskich projektantów oraz rzemieślników będą czekały na zainteresowanych w Lublinie.
1: Zaprosiłyśmy ponad 120 wystawców z całej Polski, twórców ceramiki, biżuterii, mody autorskiej, grafik, printów, dodatków do wnętrz, producentów ekologicznych rozwiązań, ekologicznego jedzenia. Wzory to są nie tylko rzeczy, to są przede wszystkim spotkania. To jest wszystko to, co jest poza sieciówkami, czyli tworzone w małych pracowniach, tworzone z pasją i dbałością o każdy detal.
0: Mówi Jagoda Walkow, organizatorka wydarzenia. Na uczestników nie będą czekali tylko wystawcy. Program obejmuje także warsztaty.
1: Bardzo ważne jest to, że warsztaty są darmowe dla dzieci i dorosłych, dla wszystkich. Jeżeli chodzi o organizację, przychodzimy 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów i ustawiamy się w kolejce. To jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o program, to obfitość jest niesamowita, ponieważ przez całe dwa dni wydarzenia są od początku targów do końca.
0: Dodaje Jagoda Walkow. Wydarzenie odbędzie się 12 i 13 września na terenie Targów Lublin S.A. przy ulicy Dworcowej 11. Szczegółowy program oraz informacje o biletach znajdują się w mediach społecznościowych wydarzenia. I na moment powróćmy jeszcze do Karpacza. Podczas dzisiejszego forum ekonomicznego odbyła się debata pod tytułem Niewidzialny kapitał. Kultura studencka jako źródło konkurencyjności uczelni, miast akademickich i kultury polskiej. Jedną z ważniejszych części panelu była rozmowa o wpływie raportu o stanie kultury studenckiej przygotowanego przez zespół Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Hatka-Żaka na postrzeganie tego tematu w obrębie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W trakcie debaty zapowiedziano pracę nad aktualizacją polityki naukowej państwa w oparciu o wspomniany dokument.
2: Myślę, że tak jak woda drążykami, tak kolejny panel przybliża nas do rozstrzygnięć również formalno-prawnych związanych z budżetowaniem kultury studenckiej. Reprezentanci jednostek z jednej strony nauki szkolnictwa wyższego, z drugiej strony kultury wygłosili ważne deklaracje związane z lobbowaniem na rzecz ujednolicenia prawa w tym zakresie i wsparcia finansowego dla kultury studenckiej.
0: Mówi Radosław Dobrowolski, rektor UMCS. W trakcie wydarzenia głos zabrał również pełnomocnik prezydenta miasta Lublin do spraw programowych ESK 2029 Rafał Koziński. Podkreślił on, że bez kultury studenckiej Europejska Stolica Kultury 2029 nie mogłaby się odbyć. Pojawiła się również propozycja organizacji Europejskiej Stolicy Kultury Studenckiej w 2028 roku. Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynam od piłki nożnej. Wróciły najbardziej prestiżowe rozgrywki w klubowej piłce, a pierwsza kolejka już od wczoraj dostarcza kibicom ogromnych emocji. W szlagierze wtorkowego wieczoru Real Madryt pokonał przed własną publicznością Inter Mediolan 2-1, natomiast Manchester City pewnie wywiózł zwycięstwo 2-0 z trudnego terenu w Porto. Prawdziwy festiwal strzelecki obejrzeliśmy w spotkaniach Aston Villa z Club Brugge, Betisu z Lille oraz Borussii z Villarreal, które zgodnie zakończyły się wynikami 3-2 dla zwycięskich ekip. Z kolei grecki AEK odnotował skromną, jednobramkową wygraną nad zespołem LASK. Dzisiejsza dawka piłkarskich wrażeń zapowiada się równie fascynująco. Już o godzinie 18.45 FC Barcelona zmierzy się z Feyenoordem, a Stuttgart zagra z Wikingiem. Prawdziwa uczta rozpocznie się jednak o 21.00, kiedy to Napoli podejmie Arsenal. Liverpool zagra w hitowym starciu z Atletico Madryt, a o pierwsze punkty powalczą także PSG ze Slovanem Bratysława oraz Sporting z Galatasaray. Przechodzimy do tenisa. Za oceanem wkraczamy w decydującą fazę wielkoszlemowego US Open, gdzie w turnieju pań po niezwykle zaciętych trzysetowych bojach awans do półfinału wywalczyły Aryna Sabalenka oraz Jessica Pegula. W męskiej drabince doszło do absolutnej sensacji, po tym jak grający przed własną publicznością Ben Shelton wyeliminował Carlosa Alcaraza po wyczerpującym pięciosetowym thrillerze. Niesamowity charakter pokazał również jego rodak Francis Tiafoe, który w starciu z Alexem Michaelsenem podniósł się ze stanu 0-2 w setach, by ostatecznie triumfować w super tiebreaku decydującej partii. Przed nami kolejne ćwierćfinałowe hity na legendarnym obiekcie Arthur Ashe Stadium. Jeszcze dziś wieczorem polskiego czasu Qin Wenzheng skrzyżuje rakiety z Jeleną Rybakinową, a Mirra Andrijewa spróbuje zatrzymać faworytkę gospodarzy Coco Gauff. Z kolei w turnieju panów o strefę medalową powalczą Karen Khachanov i rewelacyjny Alexander Bloks. A na koniec siatkówka. Po zaciętej rywalizacji kobiet czas na mężczyzn. Rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w siatkówce. Gospodarzami turnieju są Włochy, Rumunia, Bułgaria oraz Finlandia. Już dzisiaj w meczu otwarcia Bułgaria zmierzy się z Macedonią. Podopieczni Nikoli Grbicia będą grali w grupie B. Ich rywalem na inaugurację będzie reprezentacja Portugalii. Początek spotkania jutro o godzinie 15.00.
3: I sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry wskazują 31 stopni Celsjusza. Odczuwalny jest umiarkowany wiatr. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1008 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Akademickie Radio Centrum.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat, beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

0: Promocja.
1: Co to za sprzęt?
2: Wygląda jak wehikuł czasu. Ej, wpiszmy 1983.
1: O kurde, działa. Koncert Metaliki. A wpisz 1991. Agnieszka, coś jest nie tak.
2: Ja pomyliłam 9 z 4, czekaj. Cofnij się razem z nami w czasie podczas audycji Z roku na rok.
1: Słyszymy się w każdą środę po godzinie 19 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
2: Zapraszamy. Agnieszka Piechota
1: i Jakub Grys.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Jesteś absolwentem studiów wyższych. Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Zapraszamy Cię na studia podyplomowe w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, na których oferujemy bogatą ofertę praktycznych studiów podyplomowych, zajęcia prowadzone przez specjalistów, nowoczesną bazę dydaktyczną, zniżki dla absolwentów UMCS. Szczegóły na www.rekrutacja.umcs.pl.
0: Reklama.

0: The Less I Know, The Better od... Dowiecie się tego może trochę później, bo mamy 4 minuty po godzinie 19, środa 9 września. Zaczynamy kolejną audycję z roku na rok na antenie Akademickiego Radia Centrum. Ze mną jest Agnieszka Piechota, która już się śmieje z jakiegoś powodu, nie mam pojęcia jakiego.
1: A ze mną jakoś, Jezu, ja dzisiaj naprawdę, będzie ciężko, kochani, ale damy radę. Tak, Tame Impala przed sekundą z albumu Currents.
0: Gramy dziś, przypominam, 2015 rok. Jak wspominamy 2015 rok? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie pamiętam jakoś tego.
1: Ja pamiętam, chyba nawet lepiej niż 2016 albo 2017, fajny to był rok, jeżeli przynajmniej chodzi o muzykę. Mi się bardzo
0: wspaniały
1: podobało.
0: Wspaniały to był rok, nie zapomnimy
1: go nigdy.
0: Nie zapomnimy
1: nigdy, no właśnie. Zdanie klucz padło, możemy kończyć audycję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dobra, The Less I Know, The Better. To pochodzi z trzeciego albumu Tame Impala. Właśnie z 2015 roku, tak jak już wam mówiliśmy. Kawałek, on dużo pisze o zazdrości i o takich sytuacjach, gdzie osoba, którą kochamy, wybiera kogoś innego. Nie miał chyba lekkiego życia romantycznego, tak mi się wydaje.
0: Ten kawałek akurat jest jednym z bardziej gitarowych na płycie Currents, która jest małym zwrotem, jeżeli chodzi o brzmienie projektu Kevina Parkera, który, przypominam znowu, wszystko sam wyprodukował, nagrał, napisał, etc., etc. No i o ile wcześniej, w przypadku jego pierwszych dwóch albumów, mieliśmy do czynienia z czystym rokiem psychodelicznym, no to tym razem jest sporo elektroniki i popu, tylko w wydaniu psychodelicznym.
1: Tak, i funku, właśnie synth-pop, trochę disco takie tutaj, to tak brzmi trochę jak disco.
0: Właśnie Parker wspominał w jakimś wywiadzie w kontekście tego kawałka, że on brzmi tak jak stary jakiś kawałek disco, funkowy, trochę tandetny, ale on taką muzykę kocha po prostu, więc on chciał to nagrać.
1: Trochę
0: no
1: tak.
0: I nagrał wspaniały, naprawdę wielki hit, trzeba przyznać.
1: No właśnie, a my przechodzimy do teraz kobiety, którą ja kocham, zespołu, który ja po prostu uwielbiam. Florence and the Machine z albumu How Big, How Blue, How Beautiful. I kawałek, który dla was wybraliśmy, to What Kind of Man.
0: Jeden z najbardziej chyba gitarowych, rockowych kawałków na tej płycie. How Big, How Blue, How Beautiful. Blue w tym kontekście w ogóle oznacza nie kolor niebieski, tylko po prostu bycie smutnym.
1: Tak, tak, tak, tak. Tutaj są właśnie mocne gitary, tak jak mówiłeś. I ta perkusja, wokal w ogóle Florence tutaj jest jednym z najpotężniejszych we wszystkich piosenkach. I to tak, ale ona zazwyczaj nie śpiewa aż tak mocno. Tutaj jest takie bardziej rockowe wydanie właśnie, a nie takie mistyczne kobiece, ale ona jest taką, ma bardzo duży, wydaje mi się, klimat wiedźmy.
0: Wiedźmy,
1: to każdy potwierdzi. Potwierdzi to każdy.
0: To ten utwór, jaki w sumie spora część tej płyty, bardzo dużo jest muzyki bluesowej, folkowej, no i gospelu oczywiście.
1: No oczywiście,
0: masa.
1: Że tak. Także posłuchajmy teraz, jak to brzmi. What Kind of Man od Florence.

0: What Went Down z albumu, który jest zatytułowany tak samo What Went Down.
1: Źrebaki w ogóle nie do poznania, można powiedzieć, pod względem tak. muzycznym. Jest zdecydowanie ciężej. Zresztą wokalista formacji, czyli Janis Filipakis, wspominał w ramach promowania tego krążka, że to jest ich najcięższy i najgłośniejszy album, jaki kiedykolwiek nagrali, i to jest zdecydowanie prawda, bo jak grywaliśmy Foulsów w przeszłości, no to zawsze był taki, no to był indie rock, taki taneczny bardzo. No to teraz jest po prostu gitary, jeszcze raz gitary.
0: To też zależy, oni mieli takie przejście z tego takiego indie właśnie do takiego brzmienia, bo na tym poprzednim albumie też jest ta piosenka Inhaler i ona też jest już mocniejsza. Ten album wyprodukował James Ford, który też współpracował między innymi z Arctic Monkeys, także on tutaj miał...
1: Ostatnio z Fontaine's DC.
0: No właśnie, także on produkuje wybitne albumy i What Went Down to rzeczywiście, tak jak mówiłeś, jedna z takich cięższych propozycji od tego...
1: Kolejne słowo, które jest kluczowe dla naszej audycji, banger.
0: Banger, no to oczywiście, oczywiście, że tak. Oni to w ogóle nagrywali częściowo we francuskim studiu La Fabrique, tak się nazywa.
1: Brytyjczycy w Francji, coś nie tak.
0: Tak. Tutaj się wszystko łączy, od mafroka po prostu po indie, tu dużo ciężkiego.
1: Wszystko się dzieje.
0: Oj, taki no blender w tych latach 2000. Ale przechodzimy dalej. Nothing But Thieves.
1: Kolejny kawałek, który będzie bangerem, czyli If I Get High, to z ich debiutu.
0: Tak, z epki.
1: Tak, o której już chyba wspominaliśmy, zahaczaliśmy o ten zespół ostatnio, o ile się nie mylę.
0: Oj, to jest już z albumu z 2015 roku, tak, to jest już ten ich album z 2015 roku i to jest taka jedna z najbardziej melancholijnych w ogóle piosenek, jakie oni kiedykolwiek stworzyli, jest piękna i Connor też, już o tym mówiłam, ale on ma piękny, śliczny głos jak aniołek, ale potrafi też tak nakrzyczeć.
1: Aniołek potrafi nakrzyczeć, dokładnie.
0: Że to jest niesamowite moim zdaniem. Można to interpretować w różny sposób, jako taką próbę ucieczki od problemu, zmiany trochę własnej świadomości i tutaj jest też dużo o używkach, ale nie, że ty bierzesz, tylko że osoby dookoła ciebie.
1: Dobrze, że to sprecyzowałaś,
0: tak,
1: Agnieszka.
0: Tak, to jest, bo to jest całkiem ważne.
1: To
0: także
1: ja powiem tak.
0: Teraz już...
1: Wkradną się na naszą antenę złodziejaszki. Nothing But Thieves już teraz i If I Get High.

0: 25 minut po 19, a to był zespół Highly Suspect z kawałkiem Lydia na 98.2 FM z roku na rok. Kim była Lydia?
1: Tego nie wie nikt.
0: Nie dowiemy się tego nigdy, ale możemy za to zdradzić taką informację, że to jest kawałek z debiutu tej formacji, Mr. Asylum, chociaż taka też mała druga ciekawostka. Pierwotnie ten utwór można było jeszcze usłyszeć w 2013 roku na ich epce, która została wydana na platformie Bandcamp. W ogóle to jest jeden z tych zespołów, który został mocno wypromowany, w sensie wypromowany, skorzystał na fali internetu, a mianowicie oni zaczynali właśnie jako zespół grający po pubach, kawery, później wydawali swoje kawałki luźno właśnie w tak zwanych internetach. No i Lydia swoją drogą to jest kawałek po pierwsze wyprodukowany przez Joe Duplantiera z zespołu Gojira. To po pierwsze, a po drugie numer też został nominowany do nagrody Grammy.
1: Tak, za Best Rock Song.
0: Najlepszy twór.
1: Dokładnie tak. Oni generalnie, Highly Suspect, pochodzą z Brooklynu. I początkowo bardziej inspirowali się bluesem, takim blues rockiem.
0: Właśnie,
1: a później
0: Brooklyn, a oni, to Agnieszka, ty zauważyłaś, ale brzmią trochę jak Kings of Leon,
1: tak,
0: w szczególności ich wokalista, więc myślałem, że oni bardziej pochodzą z południa Stanów Zjednoczonych.
1: Właśnie są z Brooklynu. Ale ta chrypka tego wokalisty Johnego Stevensa właśnie charakterystyczna. I
0: bardzo.
1: Jeżeli się tego słyszy, to ja kiedyś myślałam w ogóle, że to jest ten sam wokalista, co w Kings of Leon. Nic bardziej mylnego. Dobra, my przechodzimy dalej, bo Highly Suspect jeszcze pewnie nieraz będziemy sobie w naszej audycji rozmawiać. Superhaven z kawałkiem Poor Alien z albumu Ours is Rome.
0: To jest Superhaven, już kiedyś łyknęliśmy w ramach naszej audycji i wspominałem wtedy, że nie kojarzyłem tego zespołu i bardzo mi się spodobał, bo on brzmi jak powrót grunge'u, ale taki dosłowny do wczesnych lat 90. jako forma trochę takiego sprzeciwu. Nie wiem, czy sprzeciwu to jest dobre słowo, ale raczej w ramach kontry wobec panującego emo popu oraz post-grunge'u.
1: Tak, oni to nazwali jako nowoczesny grunge revival.
0: I to jest świetna nazwa.
1: Tak się to nazywa. Ciężkie brzmienie, ale jest bardzo melodyjny ten kawałek, pomimo tego, że jest ciężki. Także jest to bardzo przyjemne do słuchania i nawet osoby, które nie lubią jakiegoś takiego, wiecie, łojenia mocniejszego, wydaje mi się, że się przy tym kawałku
0: będzie ostro,
1: odnajdą.
0: Ale odpowiednio
1: przyjemnie.
0: Ostro,
1: przyjemnie. Także posłuchajmy sobie teraz.

0: tłuste to było. Tłuste to było. Dead Poets Society z kawałkiem Creature. Słyszałeś ten bas?
1: Słyszałem. No.
0: Dudni mi w słuchawkach po prostu.
1: Często wspominaliśmy to, ale to jest muzyka kaloryczna.
0: No.
1: Bardzo.
0: Prawie crowbar, przysięgam.
1: Nie no, crowbar bez przesady, ale Dead Poets Society, kawałek Creature, Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Oglądałaś taki film, Agnieszka?
0: Tak.
1: Ja nie.
0: Nie oglądałeś tego... Ja wychodzę ze studia.
1: Agnieszka, wychodź. Nie, wracaj. Agnieszka, wróć. Przepraszam, obejrzę zdecydowanie po dzisiejszej
0: audycji. Żałosne to jest w ogóle zachowanie. Nie będę tego nawet komentować. Przechodzę dalej.
1: Przepraszam, no jakaś prowokacja musi zawsze się pojawić.
0: Dobrze, tutaj generalnie gitarzysta tego zespołu, pan Jack, wykorzystuje bardzo niestandardowe techniki i on ma zawsze nietypowe jakieś strojenie tej gitary, dlatego to tak brzmi. Bo to nawet nie chodzi o ten bas, tylko o tą gitarę. I oni w ogóle na żywo robią jakieś szalone rzeczy na tych instrumentach, bo miałam przyjemność być na ich koncercie. I Creature pokazuje, że tak naprawdę już od początku działalności Dead Poets Society oni stawiali na taki eksperyment po prostu zamiast jakiejś takiej, wiesz, bezpiecznej opcji, no to oni nie kopiowali nikogo innego, tylko po prostu eksperymentowali i robili to, co im się podobało, no i to się przyjęło. Oni do tej pory przecież
1: stawiali również na coś takiego jak niezależność. Przypominam, to jest zespół

0: Tam jest tak smutny tekst.
1: Jest
0: i to...
1: smutny, jak wszystkie teksty na płycie That's the Spirit. Swoją drogą, płyta, której takim symbolem jest parasol, w ogóle on był przedstawiony tak, wszędzie, na tatuażach, wlepkach, etc., etc. No i on opowiada ten cały album, jak i ten kawałek, również o tym, jak można sobie radzić na przykład z depresją, z cięższymi momentami w swoim życiu. No i ciekawe też jest kwestia w ogóle brzmienia. Znowu zmiana. Nie bardzo rewolucyjna, ale tak jak wspominałaś, Agnieszka...
0: Nie,
1: jest
0: no to jest moim zdaniem rewolucyjne. Tutaj już nie masz takiego hardkoru, deathcore'u i w ogóle, tylko
1: mi
0: to
1: mi się wydaje,
0: bardziej...
1: że jednak bardziej większa rewolucja była między pierwszym a drugim albumem.
0: A, to też prawda, ale tutaj Też jest znowu wielka zmiana i wersja też tego, polecam sobie wszystkim przesłuchać, z Albert Hall na żywo, z chórem w ogóle i z orkiestrą, jest czymś wspaniałym. My teraz posłuchamy sobie wersji właśnie z albumu That's the Spirit, także już teraz Bring Me the Horizon i Doomed.

0: Absolutnie nie przypominam sobie, żeby taką muzykę można było usłyszeć w kościele. Series, czyli zespół Ghost. Series tłumaczymy oczywiście na kościół. Taki, z tego wynika żart po prostu. Agnieszka, twoja kolej, powiedz coś.
1: Album Meliora.
0: Zespół Ghost, Szwedzi. No muzyka kościelna, ale nie w tym wydaniu, jakim przypuszczamy.
1: Tak, ta piosenka generalnie zdobyła Grammy za najlepszy występ metalowy.
0: Cokolwiek tak to oznacza w ogóle.
1: No bo oni robią taki teatrzyk w sumie na tej scenie. Oni robią dużo różnych rzeczy.
0: I na tym możemy skończyć naszą rozmowę o Ghost.
1: Ale nie powiedziałabym, że one są jakieś bardzo kontrowersyjne i złe w tym, co oni robią. Oni, wydaje mi się, że nie naruszają jakoś za bardzo niczyich jakiejś wiary i tak dalej. Nie naśmiewają się z tego w żaden sposób, tylko po prostu przedstawiają to tak, a nie inaczej.
0: Są obrazoborcze, w przeciwieństwie do osoby, którą za chwilę sobie posłucham.
1: A, no to też prawda.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Już za chwilę Marilyn Manson i kawałek Killing Strangers. To z płyty The Pale Emperor, 2015 rok. Najbardziej bluesowa płyta tego artysty.
1: Tak, a to w ogóle ten kawałek nie był użyty w John Wick, które szczęście nie było tego
0: bardzo możliwe.
1: Gdzieś?
0: W ogóle powstanie tego krążka było dziwną sytuacją, bo Manson występował w takim serialu jak Californication i spiknął się z takim gościem jak Tyler Bates, który odpowiadał za muzykę w tym serialu i razem napisali ten album.
1: Mi się wydaje, że to było wykorzystane w jakimś filmie, bo wydaje mi się, że tam właśnie była taka scena, nieważne. Pamiętam to, ale to było wykorzystane w jakimś filmie. Jest to moim zdaniem piękna piosenka.
0: I tyle możemy powiedzieć.
1: Album też bardzo dobry. Tak. I na sam koniec, co jest na sam koniec dla naszych słuchaczy?
0: Proto Martyr, kawałek Why Does It Shake, to z płyty The Agent Intellect. Nie będę tłumaczył, czym jest w ogóle umysł czynny oraz bierny, bo to nie jest pora na lekcję filozofii, ale w wielkim skrócie to jest formacja z Detroit, trzeci album, rok 2015. Album, który według muzyków uratował ich życie, tak właściwie. I to jest po prostu czysty post-punk.
1: On ma tam tak niski wokal, bardzo charakterystyczny.
0: Nie wiem, czy widziałaś
1: Ledwo.
0: Nie wiem, czy widziałaś jego koncerty, ale on generalnie ma...
1: Na żywo też tak jest?
0: Nie, ma ogromną tremę sceniczną.
1: Aha. Jezu, biedny!
0: I na scenie zawsze, na stoliku znajduje się sześciopak happy.
1: O!
0: Jest sposób!
1: Na zdrowie, zaraz 20, to co? To dziękujemy wam bardzo za tę godzinę spędzoną razem z nami. Przed mikrofonem był Jakub Gryz.
0: I Agnieszka Piechota. Do usłyszenia za tydzień w środę po godzinie 19.
1: Pa, pa!

0: Hot Lap. Najszybsze okrążenie po najświeższych informacjach ze świata motorsportu.
1: Mamy środę, wybiła właśnie godzina 20. No a to, jak zwykle, może oznaczać tylko jedno. Rozpoczynamy program Hot Lap w Akademickim Radiu Centrum. Ja nazywam się Filip Lech. Audycję realizuje dzisiaj Amelia Sulima. Rozpoczynamy od segmentu
0: Motorsportowe Newsy.
1: No a przegląd motorsportowych informacji rozpoczynamy od Pierre'a Gasly'ego i tego, że stracił on jednak swoje podium z Monako. Mamy wreszcie ostateczne rozstrzygnięcie tej głośnej sagi wokół wyników Grand Prix Monaco. Przypomnijmy, sprawa tam dotyczyła pomiaru prędkości w alei serwisowej ze względu na to, że organizator nie wziął pod uwagę, że mamy w tym sezonie 11 zespołów, a nie 10. Ta aleja serwisowa jest trochę dłuższa, trzeba ją przejechać trochę inaczej, no i źle zostało to wszystko wytyczone, w związku z czym kilku kierowców niesłusznie dostało karę za przekroczenie prędkości, mimo że fizycznie tej prędkości nie przekroczyli. Jednym z tych poszkodowanych był właśnie Pierre Gasly. Pierre Gasly, który finalnie linię mety przeciął na trzecim miejscu, no ale z powodu kary, tam łącznie chyba było bodajże 10 sekund, spadł w wynikach wyścigu na siódme miejsce. Alpine oprotestowało wynik wyścigu, no i Pierre Gasly ku zdumieniu wielu, łącznie mnie, wrócił na trzecie miejsce, pomimo że taką karę dostali i odsłużyli. Odsłużyło kilku kierowców, między innymi tam byli George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, a więc no, sporo tych kierowców miało podobne problemy, no ale tylko Pierre Gasly z tej grupy kary tych kilku sekund postoju obowiązkowego nie odsłużył, no i można było mu tą karę odjąć od wyników wyścigu, tak też się stało. No ale wiedzieliśmy, że cała ta sytuacja związana z wynikami ostatecznymi Grand Prix Monaco tak się nie zakończy, bo zaraz po tej informacji, że Gasly jednak wrócił na podium, McLaren oraz Red Bull oprotestowały oprotestowanie tego, co zrobiło Alpine, no i sprawa trafiła do sądu apelacyjnego FIA. No i ten Międzynarodowy Sąd Apelacyjny uwzględnił protesty McLarena oraz Red Bulla, przywracając kary dla Pierre'a Gasly'ego za jego przekroczenie prędkości w alei serwisowej, którego, przypomnijmy, tak naprawdę nie było. W konsekwencji reprezentant Alpine spadł z podium na siódmą lokatę, trzecie miejsce oficjalnie przypadło Isaacowi Adjarowi. Sąd argumentował werdykt koniecznością zachowania równości sportowej, mimo że u podstaw całego sporu leżała ewidentna awaria oficjalnego systemu pomiarowego. No i choć w papierach sprawa jest zamknięta, cała ta historia no, obnażyła, zamknięta, no nie wiadomo, czy będzie zamknięta, no bo Alpine może oprotestować, oprotestowanie, protestowania. Jeszcze będziemy mieli chwilę tego, ta saga związana z wynikami Grand Prix Monaco jeszcze chwilę może potrwać, no ale cała ta historia obnażyła tą porażającą niespójność w działaniach federacji, no bo podsumujmy, oni najpierw wlepiają niezasłużone kary z powodu błędu przy wytyczaniu długości alei serwisowej całej grupie całkiem sporej kierowców, anulują sankcje potem tylko jednemu z nich, żeby na koniec jednak powrócić do tych sankcji dla wszystkich. Jest to całkiem dziwne, całkiem niespójne. No ja od początku nie byłem fanem, żeby Pierre'owi Gasly'emu mimo wszystko tą karę odwołać, no bo właśnie jeżeli odwołujemy jednemu kierowcy, no to dlaczego nie wszystkim? Dlaczego Gasly? No oni się tłumaczyli tym, że tylko Alpine wniosło protest, no ale w jaki sposób mielibyśmy odliczać czas spędzony, odliczać czas kierowcom, którzy na przykład fizycznie spędzili w alei serwisowej, odbyli tą karę. No nie wiem, dziwne to było. Tak czy siak, cała ta sytuacja to absolutny brak logiki, farsa. No i miejmy nadzieję, że już więcej jakichś dziwnych rozstrzygnięć związanych z Grand Prix Monaco nie będzie. Nicolò Bulega, kierowcą ekipy VR46 w przyszłym sezonie MotoGP. Coraz mniej wolnych miejsc pozostaje w stawce na sezon 2027, a właśnie oficjalnie zapewniło się Przedostatni z nich. Zespół VR46 Ducati potwierdził wczoraj, że wraz z końcem tego sezonu z ekipy odejdzie Franco Morbidelli. Spekulacje na ten temat tej roszady tego, że Morbidelli jednak zespół opuści, krążyły od dłuższego czasu. Chociaż kulisy były ciekawe. Mówiło się bowiem, że sam Valentino Rossi, założyciel zespołu, bardzo chciał, aby ten to jego wieloletni przyjaciel i podopieczny Morbidelli pozostał w zespole na kolejny rok. Ostatecznie jednak szefostwo ekipy VR46 postanowiło postawić się na nową kartę. No i wczoraj ogłoszono, że Franco Morbidelli odchodzi. Dzisiaj natomiast potwierdzono, że nowym zawodnikiem ekipy zostanie Nicolo Bulega. 26-letni Włoch w tej chwili zalicza absolutnie genialny sezon w Mistrzostwach Świata Superbike. I teraz uwaga, wygrał 26 z 27 dotychczasowych wyścigów, no bo tam mamy po 3 wyścigi na weekend, no ale wciąż no, skuteczność jest po prostu kosmiczna. Bulegi. Włoch jest już mocno związany z producentem Ducati, no bo pełni on kluczową rolę przy rozwoju tego motocykla 850 centymetrów sześciennych, a więc tego motocykla, którym cała stawka MotoGP będzie ścigała się w przyszłym roku. W nowym zespole utworzy on duet z Ferminem Aldegerem u progu nowej ery klasy technologicznej w klasie królewskiej. No ten o tym, że ten duet VR46 w przyszłym roku Aldeger-Bulega będzie, no już słyszeliśmy od dłuższego czasu. Ostatecznie wszystko jest już potwierdzone. Co do Franco Morbidellego, zostaje z Ducati i zajmie miejsce Nicolo Bulegi w fabrycznym zespole właśnie włoskiej marki w serii Superbike, a więc dochodzi tutaj do klasycznej podmianki, tylko że tym razem między seriami. Zostały już tylko w zasadzie jeden wolny fotel, no bo nie wiemy jeszcze, jak będzie z Hondą, no ale tam wiemy, że będą Diogo Moreira i David Alonso. Nie wiemy tylko, który z nich będzie jeździł w zespole fabrycznym, a który w ekipie LCR. To jest taka mała zagadka. No i ostatnim wolnym miejscem, jaki mamy w stawce, no to ten w ekipie KTM Tech 3 obok Luki Mariniego. Tam raczej ten fotel trafi do dwóch zawodników jeżdżących obecnie w Moto2, więc albo do Seny Agiusa, albo aktualnego lidera klasyfikacji Moto2 Manuela Gonzaleza. Myślę, że już niedługo dowiemy się, który z nich będzie jeździł w przyszłym roku w Moto2. Isaac Adjar nie pojedzie na Madringu. Red Bull poinformował o opuszczeniu trzeciego już wyścigu z rzędu przez francuskiego kierowcę. Tym razem w Madrycie nie pojedzie Isaac Adjar. Znów dojdzie do tej zamiany, którą widzieliśmy już w Holandii, we Włoszech. Liam Lawson pojedzie w Red Bullu. Dla Racing Bulls będzie ścigał się Yuki Tsunoda. Jeszcze w trakcie weekendu wyścigowego na Monce przewijały się informacje o tym, że Red Bull nie będzie ryzykował z szyki powrotem Adjara i Francuz nie wystąpi podczas premierowej rundy w Madrycie. Oficjalne tego potwierdzenie miało pojawić się na początku tygodnia, do czego faktycznie doszło. W krótkim komunikacie byki przekazały, że Francuz nie jest jeszcze gotowy do powrotu do kokpitu RB22, choć jego rekonwalescencja ponoć przebiega pozytywnie. Z tego powodu będzie wspierał zespół na hiszpańskim torze, no ale znów w Red Bullu pojedzie za niego Liam Lawson. Czekamy, co będzie dalej, czy już w Baku pojedzie Isaac Adjar, czy może jeszcze w Azerbejdżanie jego miejsce zajmie Liam Lawson. No i Yuki Tsunoda dostanie kolejną szansę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Występ Charlesa Leclerca w pierwszym w historii Grand Prix Hiszpanii na torze Madring również stoi pod dużym znakiem zapytania. To efekt koszmarnie wyglądającego wypadku na Moncy, o czym powiemy w jednym z kolejnych wejść. Monakijczyk uderzył w barierę w parabolice z przeciążeniem sięgającym ponad 60G. Choć badania lekarskie nie wykazały złamań, no to zawodnik Ferrari przyznał, że bezpośrednio po zdarzeniu miał pewne problemy z widzeniem w prawym prawym oku. No, włoska ekipa podchodzi do zdrowia swojego kierowcy z dużą ostrożnością i przygotowała już konkretny plan działania. Leclerc wyjedzie na tor podczas pierwszego piątkowego treningu w Madrycie. No i sam w zasadzie oceni oraz po konsultacji z lekarzami, czy będzie w stanie bezpiecznie kontynuować jazdę. Dopiero po tej sesji zapadnie ostateczna decyzja, czy Leclerc weźmie udział w dalszej części weekendu wyścigowego. No a w razie gdyby nie był w stanie, no to na miejscu w stolicy Hiszpanii w pełnej gotowości będzie czekał rezerwowy kierowca Antonio Giovinazzi. Włoch rywalizuje na co dzień z Robertem Kubicą w wyścigach WEC. No ma, jest on stuprocentowo gotowy na zastąpienie Leclerca. No i w razie gdyby jednak Charles Leclerc nie był w 100% sprawny na Madringu, no to już od drugiego treningu do kokpitu bolidu Ferrari wskaczy Antonio Giovinazzi. Swoją drogą ciekawe by to było. Ja oczywiście życzę Charlesowi Leclercowi jak najlepiej, no ale chciałbym zobaczyć, jak w tym bolidzie Ferrari spisałby się Antonio Giovinazzi. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Lando Norris założył zespół, który będzie rywalizował w seriach juniorskich. No i właśnie, na koniec informacja, co prawda z zeszłego tygodnia, ale po prostu nie mogliśmy o niej wspomnieć, no bo pojawiła się w czwartek. Panujący mistrz świata Formuły 1, a więc oczywiście Lando Norris, oficjalnie ogłosił swój nowy wielki projekt w sportach motorowych. Brytyjczyk został współzałożycielem juniorskiego zespołu o nazwie LN4 Fusion. Ma on pomóc młodym talentom w drodze na szczyt wyścigowej drabinki. Nowa ekipa przejmie aktywa zespołu AX Racing, dzięki czemu no, nie będzie zaczynać w 100% od zera, no ale będzie tutaj, będą mieli pewien już kredyt na początku swojej przygody. Zespół LN4 Fusion będzie ścigał się przede wszystkim w Formule 3, gdzie właśnie zastąpi AX Racing. No cały program obejmie również rywalizacja we włoskiej Formule 4, serii Freka oraz najprawdopodobniej w brytyjskiej F4. Co więcej, władze projektu złożyły już oficjalny wniosek o dołączenie do stawki bezpośredniego zaplecza królowej sportów motorowych, czyli Formuły 2. Szefem nowej struktury został René Rosin, mający na koncie ponad 40 tytułów mistrzowskich w seriach juniorskich, a więc można powiedzieć, że stary wyjadacz, jeżeli chodzi o tę serię. No równolegle ze stajnią wyścigową Norris uruchomił w pełni finansowany z własnych środków program LN4 Legacy Program. Inicjatywa ma zapewnić młodym adeptom wsparcie trenerskie i mentorskie na poziomie, jaki do tej pory zarezerwowany był dla nielicznych. No, sam kierowca McLarena podkreśla, że chce w ten sposób stworzyć młodzieży realne szanse na zaistnienie w świecie wyścigów. No bo lidy tej nowej ekipy zyskają wyraziste barwy, bardzo podobne do tych, jakie obecnie na kasku swoim prezentuje Lando Norris, a więc trzeba przyznać, że te nowe auta zespołu LN4 Fusion będą wyglądały ciekawie. Uważam, że jest to mocny, fajny news, no i ja będę czekał, jak ten program będzie wyglądał, no i trzymał kciuki, to mi od razu przywodzi na myśl chociażby ten program, który Valentino Rossi odpalił, jeżeli chodzi o wyścigi motocyklowe dla młodych włoskich kierowców, więc no ja trzymam kciuki, żeby cała ta inicjatywa Landa Norrisa się udała. Jak najwięcej takich programów, uważam, powinno być. No i tym pozytywnym akcentem kończymy segment Motorsportowe Newsy. Program Hot Lap wróci oczywiście po bardzo, bardzo krótkiej przerwie muzycznej.
0: Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap w Akademickim Radio Centrum. No i nie przedłużając, przechodzimy do segmentu
0: Inne serie.
1: A w segmencie Inne serie porozmawiamy sobie o ostatnim wyścigu WEC w Stanach Zjednoczonych na torze Austin. No, jest tutaj ze mną oczywiście Damian Siodłowski. Witaj, Damian.
2: Witaj, Filipie.
1: No i nasz opis tego, co działo się w ten weekend w Teksasie. Zacznijmy od kwalifikacji w klasie Hypercar. Powiedz, jak to wyglądało?
2: Bardzo, bardzo wyrównane kwalifikacje, wręcz można powiedzieć troszeczkę historyczne. Doszło do paru zaskakujących tutaj na pewno wyników. W Hyperpole znalazły się oba Genesisy, więc tutaj lekkie zaskoczenie. Wysoko również Aston Martin numer 007, ponieważ na czwartym miejscu. No ale ważna rzecz, ważna kwestia to oczywiście, jak dobrze wiemy, pole position, czyli w tym przypadku Ferrari AF Corse numer 51. Bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o aktualną ich dyspozycję, więc gratulacje dla nich. Na drugim miejscu był Cadillac numer 38, również dobry wynik. Co ciekawe właśnie, oba samochody osiągnęły taki sam wynik. Jakby czas był 0-0, zamknęli się w tym samym czasie. Ferrari było pierwsze, dlatego że jako pierwsze uzyskało ten czas, dlatego oni znaleźli się na pole position. No a za nimi Alpine oraz Aston Martin zamknęli się tak naprawdę w 1/10. Więc były to bardzo, bardzo wyrównane kwalifikacje. No liczymy, że więcej takich będzie, bo było to naprawdę bardzo ciekawe do oglądania. Nie było pewnym tak naprawdę do końca, kto zdobędzie to pole position, więc tutaj no, było naprawdę bardzo fajnie. Kubicy poszło troszeczkę gorzej, jeżeli chodzi o samochód 83, oni zajęli dopiero 14 miejsce na starcie, więc poszło im słabiej, ale widać, że no, ten tor, ogólnie ten tor, ten sezon nie najlepiej układa się dla tego zespołu. No nie mają tempa, nie mają tempa i ten wyścig chyba najlepiej to podsumował.
1: Jak wyglądały kwalifikacje w klasie LMGT3?
2: Ponownie pole position zajął samochód Heart of Racing. Tym razem był to numer 23. Syn Rubensa Barrichello prowadził, Eduardo Barrichello. On tym razem zajął tutaj pole position. Jest to trzecie pole position z rzędu, jeżeli chodzi o ten sezon dla zespołu Astona Martina, więc bardzo dobry wynik dla nich. Dobrze radził sobie również Ford numer 77 na czwartym miejscu. No tak przeskoczyłem troszeczkę niżej, no ale pierwsze dwa miejsca zajęły oba samochody Heart of Racing, kolejno numer 23-27 na pierwszym i drugim miejscu, a na trzecim miejscu stanął aktualny mistrz, czyli numer 91, samochód Porsche.
1: Przejdźmy już do wyścigu. No i tam pogoda chyba namieszała trochę, no i dodała jakiś element niepewności, przynajmniej na samym początku wyścigu.
2: Jak najbardziej. Już przed tygodniem mówiłem, że ta pogoda może troszeczkę jednak namieszać podczas tego wyścigu. Najlepiej właśnie było to widać na początku, ponieważ pierwsze 7 minut to były dwa testowe przejazdy całej stawki po torze. Zaczął się wyścig tak naprawdę na trzecim okrążeniu, po właśnie około 7 minutach od puszczenia już zegara. No były to takie wyjazdy zapoznawcze troszeczkę, można powiedzieć, ponieważ w niektórych częściach toru padało, w niektórych był skwar. I tutaj nie było pewne, jak zespoły mają się zachować. No po tych trzech okrążeniach już stawka ruszyła, ale pogoda była nieprzewidywalna tak naprawdę cały czas, ponieważ w jednej części toru potrafiło minimalnie pokropić, pomimo że prawie nie było chmur, a później w drugiej było już 38 stopni na asfalcie, nawet 45, i bardzo ciężki był to wyścig, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne.
1: Patrząc z boku na ten wyścig, można było obejrzeć zaskakująco sporo walki koło w koło, jak na wyścigi długodystansowe, a także sporo incydentów. Tutaj na pierwszy plan wysuwa mi się to, co widzieliśmy z udziałem Genesisa prowadzonego przez Andre Lotterera, no bo samochód debiutantów z Korei ewidentnie miał tempo tutaj w Austin, no i wydaje się, że ten incydent trochę pogrzebał ich szans, ale tych tej walki koło w koło chyba było całkiem sporo.
2: Tak, no to był na pewno, jeżeli chodzi o Genesisy, to to było dość przykre, bo oni bardzo dobrze się odnaleźli, startowali właśnie tam z 8 miejsca, na pierwszym okrążeniu przebili się już na to piąte, szóste miejsce, więc dobrze to wyglądało. No dużo nieszczęścia, troszeczkę André Lotterer troszeczkę zachłannie tutaj jednak próbował do tego podejść, troszeczkę za dużo, no i obrócił się po kontakcie z Ferrari numer 50. To tak naprawdę już przekreśliło troszeczkę jednak ten wyścig. No ale drugi samochód Genesisa radził sobie również dobrze. Oni tam walczyli. No w klasie Hypercar było dużo walki. No stawka jest bardzo zbita. Tam zawsze jest dużo walki. Więcej incydentów jednak działo się w klasie LMGT3. Już tak naprawdę na samym początku samochody WRT miały problem. Kierowca jednego z samochodów musiał dosłownie uciekać wręcz z samochodu pełnego dymu. Były tam... To akurat był taki dość dramatyczny widok. Kierowca aż upadł na kolana, tam widać było, że nie najlepiej się czuje. No jedna też taka przykra rzecz, która się stała, to na pewno starcie samochodu numer 10, czyli McLarena z samochodem 77 prowadzonym przez Logana Sargenta. Podczas kontaktów bok w bok w samochodzie McLarena została przebita opona, więc tutaj oni również stracili jednak szansę na bardzo dobry wynik, pomimo dużej ilości full corsiero oraz samochodów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ten wyścig, no to oni też stracili jednak tę szansę. No i to, co się stało też w końcówce, czyli wypadek Lexusa, który dosłownie wyleciał za tor i urwał sobie połowę przodu, no to takie z tych większych incydentów, które się działy, no ale najważniejsze tak naprawdę, to co można powiedzieć, czyli ten główny incydent, to co wydarzyło się 12 minut przed końcem wyścigu z samochodem Toyoty numer 7, tak, tam był wyciek hydrauliki, no i na 12 minut przed końcem samochód, który zdominował wręcz można powiedzieć ten wyścig, odpadł tutaj, jeżeli chodzi o ten wyścig.
1: No po tym dramacie Toyoty faktycznie sporo się pozmieniało tam, jeżeli chodzi o końcówkę. Przybliż nam, jak wyglądała ostateczna klasyfikacja tego wyścigu w klasie Hypercar.
2: No wyścig został wygrany wręcz można powiedzieć troszeczkę zaskakująco przez Ferrari numer 50. No Toyota radziła sobie bardzo dobrze, Nyck de Vries zaliczył świetny wręcz można powiedzieć stint, przebijał się przez stawkę w bardzo dobrym tempie, jeżeli chodzi i o Alpine 35 i Cadillaca 38, a także Ferrari numer 50, tak naprawdę oni nie mieli podjazdu, no chwilę przed końcówką, przed swoim odpadnięciem Toyota numer 7 miała aż 6 sekund przewagi, więc jechała na dość komfortowym tutaj miejscu. No właśnie awaria niestety pokrzyżowała im troszeczkę te plany. Na pewno trzeba pochwalić ekipę Alpine. Alpina dojechała na trzecim miejscu, tak naprawdę na drugim, no bo oni dostali karę 5 sekund za groźne wypuszczenie z alei serwisowej. Zajechali drogę samochodowi z LMGT3 z marki Porsche, dostali 5 sekund kary i właśnie spadli na to trzecie miejsce. No ale i tak był to bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o to. Wyścig przebiegał bardzo dobrze również dla Astona Martina. Oni skończyli na czwartym miejscu. No i wyjechali z bardzo dobrą, z dobrymi punktami tutaj. Szkoda jednak troszeczkę samochodu numer 51. Tam był dobry początek, no oni jechali bardzo pewnym tempem. Już od początku jednak startowali z pole position, przebijali się bardzo, bardzo mocno, robili sobie dobrą przewagę, mieli tam około 10 sekund, nawet w niektórych momentach przewagi. Wszystko tak naprawdę popsuła zmiana kierowców, kiedy Antonio Giovinazzi wyszedł ze swojego właśnie samochodu i wszedł Phil Hansson. Był Antonio Giovinazzi, według słów Ferrari, popełnił błąd przy zjeździe do alei serwisowej i trzeba było podjąć próbę restartu silnika. Stracili na tym około 30-40 sekund podczas tego pit stopu, więc to no, zrzuciło ich na dalekie, dalekie miejsca, jeżeli chodzi o całą stawkę, i później tylko próbowali jakkolwiek odrobić te straty, żeby zdobyć chociaż jakieś małe punkty.
1: A jak ten wyścig poszedł ekipie Roberta Kubicy? Już wspomniałem wspominałeś, że brakowało tempa w kwalifikacjach, czy w wyścigu było tak samo?
2: Tak, no widać, że nie mieli w ogóle tempa, próbowali coś zadziałać ze strategią, jechali na odwróconej strategii, pod koniec nawet można powiedzieć, że byli wysoko, ale tylko i wyłącznie dlatego, że byli przed swoimi zjazdami do pit stopów. Tutaj widać, że no coś nie działa, albo BOP działa, albo Ferrari działa, no bo jak dobrze wiemy, po poprzednich sezonach fabryczne Ferrari ma lekkie problemy z samochodem numer 83, jest to zespół kliencki i tam można powiedzieć, że czasami zapadają pewne decyzje w inny sposób. Nie wiem, jak to wygląda aktualnie. BOP też nie jest jawne, więc tutaj ciężko powiedzieć, no, ale nie był to dobry wyścig. Skończyli na dokładnie tym samym miejscu, na którym go zaczęli, czyli na miejscu 14 i nie wywożą żadnych punktów.
1: A jak to wyglądało, jeżeli chodzi o ostateczne wyniki w klasie LMGT3?
2: Wyścig został wygrany przez samochód numer 27 Astona Martina, więc tutaj gratulacje dla nich, bardzo dobrze sobie poradzili. Drugi był samochód 91 Porsche, a na trzecim miejscu również Aston Martin Heart of Racing numer 23. Rywalizacja była bardzo zażarta, jeżeli chodzi o całą klasę LMGT3, bo było tam bardzo dużo i incydentów, i wydarzeń. No, ciężko w kilku słowach streścić tak naprawdę to, co się tam działo, bo wyścig był wręcz, można powiedzieć, szalony. Taki chyba ważniejszy incydent to to, że samochody, widać było, że przeszkadzają troszeczkę tym hypercarom, w szczególności w jednym momencie, kiedy to samochód McLarena troszeczkę tam przeszkodził przy jednym manewrze wyprzedzania samochodu numer 15.
1: No i już tak na koniec, do końca sezonu WEC zostały nam trzy wyścigi, no a jeżeli chodzi o sytuację w klasyfikacji generalnej, no to jest tutaj naprawdę ciasno, no i tak naprawdę jeszcze kilka ekip ma szansę na mistrzostwo wśród kierowców. Tutaj na mistrzostwo wśród konstruktorów cały czas toczy się walka między Toyotą, BMW, a po tym wyścigu także i Ferrari. Powiedz tak, na te trzy wyścigi przed końcem sezonu, kto jest twoim faworytem do wygrania obu tych klasyfikacji generalnych?
2: Wydaje mi się, że Toyota. Wydawało mi się, że ten wyścig troszeczkę ich może dobić i że stracą to tempo, ale widać, że oni dalej sobie dobrze radzą, wręcz można powiedzieć w zaskakujący sposób, bo no musimy pamiętać, że oni w tym momencie mocno odskoczyliby jednak w tej kwalifikacji generalnej, gdyby nie awaria samochodu numer 7, więc wydaje mi się, że na Fuji również mogą sobie bardzo dobrze poradzić.
1: No to jest ich domowy wyścig w zasadzie, więc
2: dokładnie,
1: tam będą bardzo zmotywowani.
2: Dokładnie, więc tutaj wydaje mi się, że Toyota dalej jest jednak głównym tutaj kandydatem do tego mistrzostwa. BMW troszeczkę na razie przygasło. Ciekawi mnie, czy Cadillac tutaj troszeczkę nie odżyje. Oni może mają mniej punktów, bo mają tylko 80 punktów, jeżeli chodzi o kwalifikacje. No, niektóre zespoły też są wyżej niż inne. No ale to wygląda ciekawie w mojej opinii. Ferrari troszeczkę się podłączyło do tej walki, no ale wydaje mi się, że Toyota, Ferrari i Cadillac to są jednak w tym momencie trzej kandydaci do mistrzostw.
1: Czyli stawiasz na Toyotę i Ferrari. No ja, mi się wydaje, jednak nie skreślałbym tego BMW. Oni przynajmniej w klasyfikacji kierowców, René Rusty, Robin Frains, wciąż prowadzą. Co prawda mają tyle samo punktów, co Kobayashi, Conway i De Vries, ale no ja uważam, że jednak to BMW też do tej walki się włączy. Dziękuję ci, Damian. Jak zwykle bardzo profesjonalną, dogłębną analizę tego, co działo się w wyścigu WEC.
2: Ja jak zawsze dziękuję za zaproszenie.
1: Ale my nie żegnamy się jeszcze z programem Hot Lap, bo ten wróci po krótkiej przerwie. Hot Lap.

0: Hot Lap.
1: Wracamy do programu Hot Lap i przechodzimy do segmentu
0: Ostatni wyścig F1.
1: No dokładnie tak, ostatni wyścig F1, a była to legendarna Monza, Tor Ferrari, świątynia prędkości. Już jakiś czas temu informowano, że Kimi Antonelli zostanie cofnięty na starcie do wyścigu z powodu wymiany jednostki napędowej. Później dowiedzieliśmy się, że takie same kary otrzymają jeszcze Albon i Lawson. No i tak, ta Monza to był obiekt, który już bodaj 3 lata temu był wymieniany przez Maxa Verstappena jako taki obiekt, który ma najbardziej uwypuklić te wszystkie negatywne strony obecnej formuły silnikowej. Czy było tak źle? No uważam, że wcale aż tak źle nie było. No co prawda, no był cały czas ten super clipping, były te różnice. No tutaj najbardziej w oczy kuło to wyprzedzanie, które nie było na dohamowaniach, tylko no, uważam, że większość manewrów podczas wyścigu to były zwykłe mijanki na prostych. Więc no to takie coś, do czego już musimy się przyzwyczaić w obecnej Formule 1, że przez najbliższych przynajmniej kilka lat tak to niestety będzie wyglądało, ale koniec końców spektakl nie był moim zdaniem aż tak fatalny, jak się na to zapowiadało. Zaczniemy naszą opowieść od kwalifikacji. Kwalifikacje do Grand Prix Włoch upłynęły pod znakiem upalnej pogody i niespodzianek. Już w pierwszej części czasówki kierowcy Alpine udowodnili, że potrafią doskonale wykorzystywać cień aerodynamiczny, ale mają też bardzo dużą, taką bardzo dobrą, bardzo dobrze sprawia się ten bolid w tych warunkach tego bardzo niskiego docisku na Monzie. Od razu Pierre Gasly był w ścisłej czołówce. Na tym etapie przy niezwykle małych różnicach z rywalizacji oprócz kierowców Astona Martina i Cadillaca z rywalizacją pożegnali się Yuki Tsunoda oraz Alex Albon. W drugim segmencie kwalifikacji zespoły skupiły się na taktycznym

Dopiero rzutem na taśmę w ostatnich sekundach wśliznęli się do Q3, no i niech sam przez siebie powie to, że Hamilton do Q3 wszedł z 10 czasem, a 11 Gabriel Bortoleto był od niego wolniejszy zaledwie o 0,001 sekundy, więc tutaj jeżeli chodzi o Ferrari, absolutnie wszystko było, że tak powiem, na żyletki. Najwięcej emocji i niespodziewanych zwrotów akcji przyniosło jednak decydujące starcie w Q3. Po pierwszych przejazdach na czele tabeli zgodnie z przewidywaniami znajdował się George Russell, który wykorzystywał pomoc w postaci tunelu od Kimiego Antonellego. W tym samym czasie rewelacyjnie dysponowany Pierre Gasly podzielił kierowców McLarena, zameldował się na trzecim miejscu z minimalną stratą do lidera. No i teraz te decydujące przejazdy, gdy cała dziesiątka wreszcie wyjechała z alei serwisowej, Piastri zepsuł dohamowanie do pierwszej szykany, przez co Lando Norris stracił swoją szansę na wsparcie zespołowego partnera. No i w tym całym zamieszaniu było dosyć sporo walki kierowców z bolidami, mało kto się poprawiał, no i tymi jedynymi poprawiającymi się byli Lewis Hamilton oraz podciągający się trochę za nim, nie ma co ukrywać, Pierre Gasly. To właśnie reprezentant Alpine zszokował całą Formułę 1, składając absolutnie perfekcyjne okrążenie, rzutem na taśmę wskakując na czoło tabeli. Pierre Gasly zdobył pole position, swoje pierwsze w karierze. Jak sam Pierre wspominał, 9 lat czekał na to, żeby wygrać kwalifikacje. No i ten tor Monza ewidentnie bardzo pasuje Francuzowi, no bo pamiętamy, kilka lat temu swoje pierwsze i jedyne zwycięstwo w Formule 1 odniósł Pierre właśnie na torze Monza, jeszcze za kierownicą bolidu Alfa Tauri wówczas. Teraz na tym samym obiekcie pierwsze pole position. No ewidentnie Pierre Gasly i Monza to jest bardzo dobre połączenie. Nieco zawiedziony po tym wszystkim George Russell na drugim miejscu, Oscar Piastri trzeci, Charles Leclerc czwarty, piąty Lewis Hamilton, szósty Max Verstappen, siódmy Kimi Antonelli, cofnięty na koniec stawki, dalej Franco Colapinto, Lando Norris i Arvid Lindblad. Oscar Piastri na tym trzecim miejscu nie utrzymał się zbyt długo, bo zablokowanie Lawsona dostał 3 pozycje w plecy, więc zamiast z trzeciego pola musiał niestety dla siebie startować z pozycji numer 6. Przechodzimy już do wyścigu, no a przebiegał on w warunkach takiego, powiedzmy sobie szczerze, skwaru przy temperaturze nawierzchni sięgającej nawet 56 stopni Celsjusza. Przed startem nakazano szereg przesunięć. W stawce oczywiście, tak jak wspominaliśmy, Antonelli, Lawson czy Alonso rozpoczynali start z tyłu, Lawson i Alonso nawet z alei serwisowej. Po zgaszeniu świateł świetnie ruszył Pierre Gasly, utrzymał prowadzenie przed George'em Russellem, natomiast w pierwszej szykanie doszło do ostrego starcia pomiędzy kierowcami Ferrari. Powiemy sobie trochę więcej o tym w następnym wejściu, w wyniku którego Lewis Hamilton spadł na 10 pozycję. No i zaledwie okrążenie później Charles Leclerc rozbił potężnie swój bolid w parabolicę, co wymusiło przerwanie wyścigu na około pół godziny i naprawę barier. Przymusowa przerwa umożliwiła wszystkim zawodnikom darmową wymianę ogumienia. Po wznowieniu rywalizacji z pól startowych prowadzenie utrzymał George Russell, który wcześniej już poradził sobie z Pierrem Gasly. W stawce moce tempo prezentowali Max Verstappen oraz błyskawicznie odrabiające straty Kimi Antonelli. Holender na 12 okrążeniu wyprzedził Russella niedługo potem, było trochę tego jojo racingu, co wykorzystał Kimi Antonelli. Kimi Antonelli, który już mniej więcej po 1/3 wyścigu pojawił się za plecami walczących o prowadzenie Russella i Verstappena. Włoch kontynuował pogoń, trochę mieszali się tam z George'em Russellem, aż w pewnym momencie nakazano utrzymanie pozycji, także pierwszy był Russell, drugi był Antonelli. Przełomowym momentem wyścigu była wirtualna neutralizacja po awarii bolidu Lance'a Strolla. Antonelli i Verstappen zjechali wówczas na zmianę opon, podczas gdy Russell i kierowcy McLarena pozostali na torze. Antonelli powrócił do rywalizacji na 6 miejscu, no i znów zaprezentował kosmiczne tempo, wyprzedzał rywali, czasami nawet i na początku prostych zameldował się na drugiej pozycji na 37 okrążeniu. Było tam jeszcze, w zasadzie już wtedy było wiadomo, że George Russell raczej nie ma za dużych szans na obronienie prowadzenia. W okolicach tam 50 okrążenia mieliśmy odrobinę
odrobinę podniosło nam się ciśnienie, kiedy trochę nie dogadali się kierowcy

0: Mercedesa wypadł na żwir Kimi Antonelli, ale ostatecznie Kimi wyprzedził Russella, dokonał niemożliwego. Z 19 pola wygrał wyścig. No to... To wszystko mówi samo za siebie. Kimi Antonelli pierwszy, George Russell drugi, Verstappen trzeci, dalej Norris, Piastri, Hamilton, Gasly, Lindblad, Colapinto i pierwszą dziesiątkę zamknął Yuki Tsunoda. To by było na tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie wydarzeń z Grand Prix Włoch, natomiast wnioski przytoczymy sobie po krótkiej przerwie.
1: Hot Lap.

0: Hot Lab.
1: Wracamy do audycji Hot Lab, no i przechodzimy do wniosków, jakie możemy wysnuć po wyścigu do Grand Prix Włoch na to, że Monza klasycznie już pogrupujemy sobie kierowców i zespoły na tych, którzy byli tutaj na plus i na minus. Zaczynamy od tych na plus, no a nie mogło być tutaj nikogo innego jak Kimi Antonelli. Przyznam się szczerze, że w momencie, w którym dowiedziałem się, że Kimi będzie startował gdzieś tam z końca stawki, wiedziałem, że na takim torze jak Monza, torze mocno silnikowym, Mercedes może mieć przewagę. No i brałem pod uwagę, że Kimi może skończyć ten wyścig. Byłem przekonany, że skończy wyścig tak w pierwszej szóstce. Brałem pod uwagę, że jeżeli wszystko dobrze się dla niego ułoży, może skończyć się nawet na podium, no ale no, biorąc pod uwagę, że był tam jeszcze George Russell, no to w najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że Kimi może ten wyścig wygrać. Niech samo przez się powie to, że to był druga najsłabsza pozycja startowa, po której udało się wygrać kierowcy. To 19 pole startowe Kimiego. Z dalszej pozycji startowej dał radę zwyciężyć hen daleko w latach 80. John Watson. John Watson startował wówczas z 21 pola i po chaotycznym wyścigu zwyciężył, więc tego rekordu Kimi nie pobił, no ale to było drugie miejsce w tej tabeli. Trzeba brać pod uwagę, że Kimi miał prawdopodobnie trochę lepszy silnik niż inni zawodnicy, nawet napędzani jednostkami Mercedesa, ale tak czy siak Kimi pokazał mentalność mistrza, Kimi pokazał precyzję, Kimi pokazał rewelacyjne tempo. No co prawda sporo było tych manewrów, a w ogóle rekord manewrów wyprzedzania w jednym wyścigu też ustanowił Kimi. 25 wyprzedzeń w tym wyścigu Kimi zaliczył, więc mnóstwo rekordów w tym jednym wyścigu młody Włoch pobił. No i trzeba tu powiedzieć jasno, że tutaj no, narodziny nowej gwiazdy na włoskiej ziemi. Zarówno Włosi byli usatysfakcjonowani bardzo tym, co się wydarzyło. No i Kimi Antonelli no, potwierdził, no, jeżeli ktoś miał jeszcze wątpliwości, kto jest głównym, w zasadzie jedynym faworytem do tytułu w tym roku, no to uważam, że wyścig na Monzy te wątpliwości już rozwiał. Na plus oczywiście też Max Verstappen. No gdyby nie było Antonellego, absolutnie kierowca wyścigu. No tutaj jeżeli chodzi o układ stawki, no to Mercedes był dosyć wyraźnie z przodu, no a Red Bull, Ferrari i McLaren były mniej więcej na tym samym poziomie, troszkę wolniej od Merców. A tutaj trzeba powiedzieć, że Verstappen jako jedyny kierowca był w stanie gdzieś tam w miarę się trzymać za Mercedesami, był w stanie ich nawet momentami gdzieś tam trochę postraszyć. Świetny wyścig Verstappena, bezbłędny, no i w zasadzie po raz kolejny Max wywozi tyle, ile był w stanie wywieźć, czyli tyle, na ile pozwalał mu po prostu bolid, jak najbardziej występ na plus. Na plus, no, nie mogło być nikogo innego jak Pierre Gasly, sensacyjny sobotni zdobywca pole position. Wykorzystał to, że miał do dyspozycji bądź co bądź najszybszą, najbardziej wydajną jednostkę napędową Mercedesa, ale również to, że tor Monza wyjątkowo sprzyjał w tym roku bolidowi Alpin, fantastyczne pole position. No na jednym okrążeniu Alpin było najszybsze, no ale na dystansie wyścigu no już nie dało się tego utrzymać. Szybko wyprzedził go George Russell, spadał gdzieś tam w stawce, no ale siódme miejsce jak na Alpin w tym sezonie jak najbardziej poprawnie. No uważam, że nie dało się wywieźć więcej w przypadku Francuzów, no ale Pierre Gasly znów pokazał, że na Monzy jest rewelacyjny. Na plus mimo wszystko Lewis Hamilton. Troszkę mu przeszkodził na starcie Charles Leclerc. Wykorzystał, no, niewykorzystana była szansa Ferrari przy wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa. Nie ściągnęli go na wymianę opon i to uważam było dosyć mocno kontrowersyjne ze strony Ferrari. Trochę popsuło mu to szyki, ale wywiózł mimo wszystko uważam Lewis Hamilton tyle, na ile było go stać dzisiaj. Na plus Arvid Lindblad, znów mega dobry, mega mądrze przyjechany wyścig młodziutkiego Brytyjczyka. Naprawdę czapki z głów. No i na plus również Yuki Tsunoda. Dokładnie tak, zdobył ten punkcik wskakując na zastępstwo. Co prawda w kwalifikacjach poszło źle, no bo odpadł już w Q1 w sytuacji, w której Lindblad wszedł do Q3, ale nadrobił te straty w wyścigu, jechał znowu bardzo mądrze, bardzo spokojnie. nie napalał się, sporo było fajnych manewrów w jego wykonaniu, Yuki Tsunoda jak najbardziej na plus. No i teraz przechodzimy do tych na minus, no i tutaj George Russell oczywiście, niestety mówię to szczerze, Russell w sytuacji, w której Antonelli startował z końca stawki, no miał kilka zadań, przede wszystkim tak, miał wygrać ten wyścig startując z pole position i sporo punktów odrobić do Kimiego Antonellego w klasyfikacji generalnej. Żadnego z tych celów nie udało się George'owi zrealizować. W kwalifikacjach pokonał go dosyć niespodziewanie Pierre Gasly, a w wyścigu, pomimo że George no nie zrobił w zasadzie niczego źle, no George jechał całkiem nieźle, trochę zespół chyba go postawił na minę, nie zmieniając mu opon przy wirtualnym samochodzie bezpieczeństwa, no ale z drugiej strony miał twarde opony, no i jak się okazało, no całkiem niezłe tempo miało nawet na tych zużytych twardych oponach w końcówce. Kimi Antonelli był dla niego po prostu za szybki. No tak, no i To jest w zasadzie, uważam, przełomowy moment zarówno dla tego sezonu, jak i być może dla całej kariery George'a Russella, no bo to jest jeden z tych występów, jak na przykład Grand Prix Miami sprzed kilku lat w wykonaniu Sergio Pereza, gdzie startował z pole position i w zasadzie już w 1/3 wyścigu miał za plecami Maxa Verstappena startującego gdzieś tam z tyłu. No i to w zasadzie no, zakończyło dosyć brutalnie mistrzowskie aspiracje Meksykanina. No i uważam, że tutaj mieliśmy dosyć podobnie. No, w sytuacji, w której George startuje z P2, Kimi startuje z P19, a w 1/3 wyścigu już walczą koło w koło o pierwsze miejsce, no to pokazuje, że Kimi był poza zasięgiem i nawet gdyby George Russell zrobił tyle, ile mógł zrobić, a i tak był poza zasięgiem jego Antonelli, więc tutaj uważam, że taki botasowy albo perezowy występ George'a Russella jak najbardziej uważam na minus. Na minus również McLaren. McLaren uważam, tutaj po tych dwóch świetnych ostatnich wyścigach wydawało się, że McLaren może tutaj trochę powalczyć, może zacząć gdzieś tam podgryzać nawet Mercedesa. Co prawda oni mówili, że na Monzy może być słabiej, no i jednak tym razem mieli rację. Słabe kwalifikacje, czy całkiem niezłe kwalifikacje Piastriego, no ale ten błąd, te trzy pozycje cofnięcia, no trochę ustawiły im ten wyścig. Nie było tempa za dobrego w tym McLarenie. Jeszcze ta brutalna, twarda walka pod koniec, która mogła skończyć się fatalnie. McLaren na minus. Na minus również Ferrari. No i tutaj się musimy zatrzymać na troszeczkę dłużej. To był ich domowy wyścig. Tam wszystko było szykowane pod wyścig na Monzy. Ferrari dostało nową jednostkę napędową z tymi ulepszeniami Aduo, które jak się okazało nie przyniosły w zasadzie żadnych, nie przyniosły nic. Najpierw prawie zderzają się na starcie. Leclerc dosyć brutalnie wypycha z toru Hamiltona. Sam później wypada z toru. Hamilton przegrywa ten wyścig strategicznie z McLarenami. No trochę się tego nazbierało, tych negatywów dla włoskiej Scuderii. Będący na torze obecny szef koncernu Fiata John Elkann no był ponoć bardzo niezadowolony z tego, co się wydarzyło w tym wyścigu. No i on ponoć bardzo poważnie bierze pod uwagę wymianę szefa zespołu po tym sezonie. Także Fred Vasser jest nacenzurowanym. No i to, co najważniejsze, Ferrari chyba zaczyna tracić bezwarunkową miłość włoskich kibiców. To chyba już nie jest to jedyne oczko w głowie tifozi, no bo Włoch, Kimi Antonelli, o tym nie powiedzieliśmy, po raz pierwszy od 60 lat Włoch wygrał Grand Prix Italii. To niesamowite osiągnięcie i nie był to Włoch za kierownicą bolidu Ferrari, a Mercedesa, więc podwójna przegrana Ferrari. Na minus Charles Leclerc, który nie dość, że zepsuł trochę wyścig swojemu partnerowi z zespołu, to jeszcze dwa okrążenia później uderzył dosyć mocno w ścianę. No, widać, że ta walka wewnętrzna w Ferrari jest coraz ostrzejsza. Lewis Hamilton dosyć głośno przed tym wyścigiem domagał się po statusu lidera numer jeden, no i takiego, mówiąc kolokwialnie, paziowania ze strony Charlesa Leclerca, i Charles chyba za wszelką cenę nie chce ustawić się w pozycji kierowcy numer dwa i chyba tej presji trochę nie dźwiga. Franco Colapinto i Liam Lawson dla nich obydwu zbiorczy minus. Colapinto co prawda wyścig w punktach, ale popełnił tam dosyć prosty błąd, stracił mnóstwo pozycji, no i wydaje się, że mógłby skończyć ten wyścig przynajmniej przed Arvidem Lindbladem, gdyby nie to. Liam Lawson także, pomimo tego startu, z końca stawki, tam możliwości było więcej. Sam uderzył w Nico Hulkenberga, pozbawił się przedniego skrzydła, więc tutaj występ na minus. Na minus również Aston Martin i Honda, moim zdaniem, no... Honda, podobnie jak Ferrari, przywiozła tutaj na Monce kolejną poprawkę Aduo, no i ta poprawka Aduo była już na torze Zandvoort. Na Moncy mieliśmy mieć ostateczny sprawdzian, jak ta poprawka działa, no i działa chyba tak sobie, bo Aston Martin był zdecydowanie najwolniejszym bolidem, jeżeli chodzi o całą stawkę, więc silnik Hondy, pomimo że poprawiany, wciąż zdecydowanie najgorszy w stawce. Na koniec zerknijmy sobie jeszcze do klasyfikacji generalnej, no a tutaj Kimi Antonelli już naprawdę odjeżdża. 267 punktów Antonelli, 201 punktów Russell, 191 punktów Hamilton, 171 Norris, 155 Leclerc, 127 Verstappen, 116 Piastri, 71 Adjar, 51 Lawson i z 41 oczkami pierwszą dziesiątkę zamyka Pierre Gasly. Tutaj naprawdę 66 punktów straty George'a Russell. Tutaj no, patrząc na to też, jak wyglądał ten wyścig, no aż nie chce mi się wierzyć, żeby Kimi Antonelli to wypuścił. Okej, Oscar Piastri w zeszłym roku też miał sporą przewagę i jednak udało mu się tą przewagę roztrwonić, no ale Kimi Antonelli jest w życiowej formie, to jest absolutnie najlepszy kierowca w połączeniu z bolidem w tej chwili, no i wydaje mi się, że tutaj już jest wszystko pozamiatane. Oczywiście to jest sport, w Formule 1 nigdy nie można mówić nigdy, ale Kimi Antonelli bardzo, bardzo pewnie zmierza po tytuł mistrzowski. Kolejny wyścig już w ten weekend. Pierwsze Grand Prix Hiszpanii na torze Madryn. Oczywiście zapraszamy do oglądania. To by było na tyle, jeżeli chodzi o to omówienie wyścigu Grand Prix Włoch, ale nie oddalajcie się jeszcze od odbiorników. Program Hot Lap jeszcze na chwilę wróci po krótkiej przerwie.
0: Hot Lap.

0: Kotlap.
1: Wracamy jeszcze do programu Hot Lab i przechodzimy do segmentu
0: Gwiazdy Jutra.
1: No i tutaj Tymek Kucharczyk. Jego debiutancki sezon w amerykańskiej serii In The Next dobiegł końca. Dostarczył kibicom ogromnych emocji aż do samego finału. Młody Polak zakończył tegoroczną kampanię na znakomitym trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej, gromadząc na swoim koncie 2 zwycięstwa i łącznie 8 wizyt na podium. No ale mimo takiego fantastycznego rezultatu pewien niedosyt jest. No bo Tymek zaliczył świetne kwalifikacje zarówno do pierwszego, jak i do drugiego wyścigu na torze Laguna Seca w Monterey w Kalifornii. No i tutaj realnie mógł jeszcze myśleć o tym, żeby o ten tytuł powalczyć. Niestety marzenie o ostatecznym triumfie prysły już na pierwszym okrążeniu sobotniego wyścigu numer 1. Jadący za Polakiem Miles Rowe uderzył w jego bolid, spowodował obrót, spadek na sam koniec stawki. No, pomimo że Miles Rowe otrzymał karę, po wyścigu osobiście przeprosił, no to Kucharczyk świetne miał tempo, ale no niestety no, udało mu się przebić zaledwie na 10. lokatę. Nikita Johnson skończył wyścig na 2. miejscu, no i w zasadzie było już po zabawie, no to już wiadome było, że szanse Tymka na tytuł mistrzowski były już w tym momencie praktycznie zerowe. No zamiast jednak załamywać ręce, nasz reprezentant odpowiedział w najlepszy możliwy sposób podczas niedzielnej rywalizacji. Wystartował z pole position, prowadził przez wszystkie 30 okrążeń i bezapelacyjnie wygrał wyścig z przewagą ponad 6 sekund, potwierdzając, że na torze Laguna Seca to on był numerem 1, to on był zdecydowanie najlepszym, najszybszym kierowcą. No i tyle, no ten triumf był idealnym zwieńczeniem roku, który dla Kucharczyka stanowił poważną lekcję, potężną lekcję zupełnie nowego rzemiosła. No ale jednak mimo wszystko trochę szkoda tego wszystkiego. Szkoda tej kolizji z Milesem Rowe, no bo tutaj ten tytuł był do wygrania. Tymek stracił mistrzostwo ze stratą 34 punktów do Nikity Johnsona. No i tutaj z prostej matematyki wynika, że gdyby Miles Rowe nie raczył wjechać w tyłek Tymka Kucharczyka, tylko pojechał normalnie, Tymek najprawdopodobniej, patrząc na tempo, dałby radę wygrać ten wyścig. Nikita Johnson zamiast na 2. miejscu skończyłby na 3. więc miałby 5 punktów mniej. Tymek miałby 30 punktów więcej, a to oznaczałoby, że z prostej matematyki wynika, że Tymek Kucharczyk o 1 punkt wyprzedziłby Nikitę Johnsona i zdobył mistrzostwo serii Indy Next. To oczywiście jest bardzo taka uproszczona matematyka, to wcale nie musiało by tak wyglądać. Mnóstwo jest tych zmiennych w seriach amerykańskich i równie dobrze nie musiałoby tak być, no ale tak czy siak ewentualne zwycięstwo Tymka w pierwszym wyścigu na Laguna Seca sprawiło, że pomiędzy nim a mistrzem Nikitą Johnsonem byłoby bardzo, bardzo, bardzo blisko. Więc tym bardziej szkoda. No, sam Tymek na konferencji prasowej mówił, że to było chyba jedno z najsmutniejszych zwycięstw w jego karierze. No i co? Sam Tymek przyznaje, że już tak podsumowując cały ten sezon, że największym wyzwaniem była dla niego adaptacja do nieznanych wcześniej torów, w tym tych specyficznych i niezwykle szybkich owali, z którymi chyba jeszcze nie do końca Tymek sobie poradził. Mimo tych trudności Polak szybko odnalazł się w amerykańskich realiach. No, nazywał Tymek, nazwał to tamtejsze ściganie szachami przy ogromnej prędkości. Ostatecznie do mistrza serii dużo nie zabrakło, więc uważam, jak na debiutancki sezon Tymek spisał się rewelacyjnie. No, i teraz tak, fantastyczne wyniki z debiutanckiego sezonu stanowią teraz no, potężny argument w kontekście dalszej kariery Tymka. Kucharczyk nie ukrywa, że celuje w awans do tej najwyższej amerykańskiej kategorii, a więc IndyCar, a rozmowy dotyczące przyszłorocznych startów już trwają. No patrząc, no i tutaj zobaczymy, no bo pomimo że pieniądze tam są mniejsze potrzebne niż w Formule 2 czy Formule 1, no to jednak wciąż jakiś tam zasób pieniężny jest potrzebny, żeby w IndyCar się ścigać. No i to jest ten klasyczny problem, z którym Tymek Kucharczyk, jak i wielu innych polskich kierowców zmaga się, a więc no właśnie ten brak pieniędzy, brak budżetu. Zobaczymy, czy Tymkowi uda się znaleźć jeszcze jakiś sponsorów, no bo już wiemy, że Mick Schumacher zmienia zespół, dalej będzie się ścigał. Yuki Tsunoda dalej jest brany pod uwagę w kontekście ścigania się w IndyCar, więc nazwiska są. No i fajnie by było, gdyby Tymek Kucharczyk sprawdził się w tej serii, no bo no to jest taka jedna z najbardziej z najbardziej prestiżowych serii na świecie, więc trzymamy kciuki, żeby te rozmowy, które już trwają, zakończyły się dla nas pomyślnie. Patrząc z perspektywy czasu, no to Tymek nie ma chyba najmniejszych wątpliwości, że rezygnacja z tej skomplikowanej, ciężkiej europejskiej drabinki i wyjazd do Stanów Zjednoczonych okazały się strzałem w dziesiątkę. My oczywiście dziękujemy Tymkowi za cały ten sezon niesamowitych emocji. Trzymamy kciuki za przyszłość, zarówno dla niego, jak i innych polskich juniorów rywalizujących w naprawdę wielu seriach wyścigowych na świecie. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek programu Hot Lap. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dzisiaj przy mikrofonie był dla Was Filip Lech. Do usłyszenia. Hot Lap.

0: Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
1: Eins, zwei, drei, vier.

Nie będę już kłamać sobie prosto w twarz. Nie będę już szarpać się. Przepraszam, że kochałam ciebie. Wiem.